0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Oczywiście podwieszenia to tylko jeden z elementów sztuki shibari. Ta cyrkowa, bardziej spektakularna jej część, zakończył wykład Gan. Wiązania mogą dołączyć do waszego arsenału arsamandi, ale prawdopodobnie będziecie na początku wykorzystywać je stojąc na ziemi. Poćwiczcie teraz kilka prostych sposobów krępowania swoich partnerów. Skłonił się i podszedł do Weroniki. To pani dzwoniła? Spytał. Prokuratorka wstała, przedstawiła siebie i Huberta. Zapraszam do kuchni, żeby nie przeszkadzać uczestnikom, powiedział Gan. Chętnie odpowiem na wasze pytania. Wszyscy umyli ręce w niewielkim zlewie. Hubert z oporami wziął do ręki mydło w kształcie żółtego p***a. Już wiem, co ci kupię na walentynki, zaśmiała się Vera, ale zaraz spoważniała. Z torby wyjęła kilka lin zapakowanych w foliowe worki i opisanych przez techników. Kiedy kładła na stole czwarty, najbardziej zabrudzony motek, mężczyzna zareagował. Ten nie jest mój. Pozostałe zostały zakupione u nas. Jest pan pewien? Gan potwierdził. Sam je wykonuję. Liny do shibari muszą spełniać pewne wymagania. Robię je z naturalnej przędzy, lnu lub konopi. Mają zawsze trzy włókna, ponieważ ślady na ciele wiązanej osoby winny być charakterystyczne, a ludzie lubią mieć pamiątki po sesji. Są szorstkie, nie rozciągają się, by w razie podwieszeń konstrukcja zapewniała osobie uległej pełne bezpieczeństwo. To bardzo ważne. I zasadniczo nie powinny być grubsze niż 6 do 8 mm. Idzie oczywiście o doznania. Musi pani wiedzieć, że ból pełni tutaj funkcję uwalniającą. Unieruchamiamy ciało, by zatrzymać umysł. Bardzo wielu ludzi przedkłada ten rodzaj praktyk nad medytację, chociaż jedno drugiego nie wyklucza. Tak jest w naszym przypadku, dokończył. Weronika wskazała czerwoną linę zabezpieczoną w mieszkaniu Englota. Kolor ma znaczenie? Zaawansowani w technikach shibari preferują oczywiście naturalny, ale wykonuje też motki barwione.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego, co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!
2: Czary mary!
0: Co ciekawe?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: W hotelu była co prawda możliwość legalnej wymiany walut, ale taki change money bardziej opłacał się obcokrajowcom. A jak już waluciarz kupił od przyjezdnego dolary, to sprzedawał z takim zyskiem, że głowa mała.
2: Elwira. Niektórzy byli na tyle pewni siebie, że zdarzało im się działać w hotelu, nie gdzieś w pobliżu. W latach 90. pootwierali kantory i nieraz zbili na nich fortunę. Z cinkciarzami warto było rozmawiać, bo nie tylko wiedzieli dobrze, co się dzieje z obcokrajowcami, ale też potrafili sprytnie namówić figuranta na pójście z naszą prostytutką, która w pokoju hotelowym miała komfortową przestrzeń do jego dyskretnego przepytania. Dużo informacji mieli też oczywiście taksówkarze. Wiedzieli, kto, gdzie, kiedy i z kim pojechał, a czasem też kiedy wróci. Pozyskiwaniem taksówkarzy zajmowała się konkretna osoba w hotelówce. Kolega, z którym współdzieliłam gabinet na Mogilskiej. Miał z kierowcami dobre układy, wszystkich znał. Było z kim rozmawiać. Natomiast wszystko to, o czym opowiadam, nie miałoby sensu, gdyby nie obecność w hotelach istotnych figurantów. Bo przecież ja nie rozpracowywałam środowiska hotelarzy. Nie rozpracowywałam prostytutek ani cinkciarzy czy taksówkarzy. Utrzymywało się z nimi kontakt w celu rozpracowania właściwych figurantów. O tym, kto nim był, decydowały prawie zawsze informacje od wydziału operacyjnego, czyli na przykład kontrwywiad przekazywał nam, że w ich zainteresowaniu będzie pan X, który tego a tego dnia przybędzie do Krakowa z jakiegoś tam kraju. Zazwyczaj wiedzieliśmy nawet o której godzinie. Informacje z wydziału operacyjnego docierały do nas na dwa sposoby. Albo dowiadywaliśmy się o figurancie od naczelnika, który dostał zlecenie od kontrwywiadu, albo pracownik kontrwywiadu dzwonił bezpośrednio do nas i mówił, że o tej godzinie pojawi się dany człowiek, a my te informacje przekazywaliśmy do recepcji, która miała odtąd obowiązek trzymać rękę na pulsie. Troszkę inaczej bywało w mniejszych hotelach, gdzie czasem to ich pracownicy informowali nas o ciekawych ludziach, którzy się tam zatrzymali. Wspominałam, że z doskoku bywałam w mniej znanym krakowskim hotelu Monopol. Jeździłam tam od czasu do czasu. Zasadniczo kontakt był telefoniczny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym programie omówimy sobie pokrótce to, co dzieje się teraz w Krakowie, czyli Mastercard of Camera.
3: Zadamy sobie pytanie, czy Miranda Priestly i Diabeł ubiera się u Prady dalej działa.
2: Mamy pewne wątpliwości co do tego, że film Michael to jest dobry film.
3: Ale zahaczymy też o najnowszy serial od twórcy Reniferka, który jest naprawdę mocnym tytułem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: Tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Card Extra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Gotowi na majówkę?
13: Tak!
12: Hamak?
13: Jest!
12: Grill?
13: Jest!
12: Zdrabki i gry Lotto?
13: Są!
14: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Po reklamie.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na wypad. Za miasto.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czy ona jest taka, jak ja? To pytanie nabrało zupełnie nowego charakteru. Ja naprawdę często sobie zadaję pytanie, ile mnie, tej młodej, jest jeszcze dzisiaj?
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Natalią Kukulską.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Gorąco?

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Tych pamiętników mam już parę swoich zeszytów. Publikacja się odbędzie po śmierci grubo, nie wiem, drugiego albo trzeciego pokolenia. Jeśli ktoś będzie zainteresowany.
3: O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: W zeszłym tygodniu zaprezentowałem pierwszą część trzypłytowego wydawnictwa Erato, bohater jeden, znakomity flecista Jean-Pierre Rampala. A w programie tym razem Vivaldi, Tartini i Devien. Barok w wiosennym wydaniu.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
13: Wbijasz!
14: Morliny są gorące. Morliny są.
3: Po reklamie.

Szebi śnieg. Symbol przedwiośnia. Roślina miododajna i lecznicza. Przebiśnieg zakwita dopiero w 6 lub 7 roku życia. Jego białe płatki reagują na zmianę temperatury, stulając się na noc. W Polsce objęty częściową ochroną. Wiosna w RMF Classic.

narcyz. Zdobi ogrody, kwietniki i wazony w wielu krajach świata. Jego kwiaty są białe lub żółte z pomarańczowym pofałdowanym środkiem, zwanym przykoronkiem. Nazwa narcyz pochodzi od mitologicznego młodzieńca, który zakochał się we własnym odbiciu w tafli wody. Odkryj wiosnę z RMF Classic.

0: reklama.
1: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
3: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
5: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
14: Polska jest pod wpływem rozległego wyżu. Z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać w południe. W Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Zdecydowanie pogodnie i słonecznie. Temperatura od 16 stopni miejscami na obszarach podgórskich do nawet 27 na zachodzie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
14: Minęła 9:00, do RMF Classic zapraszam. Spacer ścieżką dźwiękową, muzyka dużego i małego ekranu, słowem najpiękniejsza muzyka filmowa, Różowa Pantera, muzyka z filmu Dynastie, muzyka z filmu Nieulotne, a teraz ma nam

Różowa Pantera, muzyka Henry Mancini, 9 minut po 9:00. Zapraszam do RMF Classic, magazyn czas wolny, wolno, a nawet należy celebrować, zwłaszcza ten majowy, który się rozpościera za oknami. A ja zapraszam na podróż ścieżką dźwiękową, spacer wśród najpiękniejszej muzyki filmowej. Podpowiemy też co, gdzie, kiedy, ciekawego w majówkę i troszeczkę później. O 10:30 zwiedzać będziemy wystawę Kino Polonia, czyli największą wystawę o polskiej kinematografii, która rozgrywa się w przestrzeni łódzkiego EC1. A na ścieżce dźwiękowej Wyprawa do raju, 1492 Wyprawa do raju, muzyka Vangelisa, muzyka z przyrodniczego dokumentu, a teraz muzyka z filmu Nieulotne. Daniel Blum przy fortepianie, Leszek Możder.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii, kultowe dobranocki i Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego.
2: Twórcy urodzeni na ziemiach polskich w dużej mierze przyczyni się do tego, że Hollywood stało się tym ośrodkiem, z którym, no, do dziś kojarzymy kino.
1: Kino Polonia. Już dziś o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Fragment suity Karelia Jana Sibeliusa, Filharmonia Orkestra, 9:29, to jest RMF Classic, majowy czas wolny, pięknie zapowiadająca się sobota, a za nieco ponad dwa tygodnie magicznie zapowiadająca się niedziela, finał Festiwalu Muzyki Filmowej i koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo. To w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jeżeli chcecie być tego dnia z nami, macie ochotę, to mamy dla Was filmowe wyzwanie. Gorąco zapraszamy. Wyjątkowy konkurs, w którym można wygrać podwójne zaproszenie na koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo. Jaki jest plan? Plan filmowy. Wybierzcie i odtwórzcie jedną ze scen z serii filmów o Harrym Potterze, czy w domu, czy w plenerze. Dzisiejsza sobota z tak piękną pogodą wydaje się idealna na zdjęcia. Wszystkie gatunki, techniki, tropy dozwolone. Może być wierna rekonstrukcja, może być szalona parodia. Proszę bardzo, wszystko zależy od Was. Liczy się pomysł, czyli nagrywamy scenkę filmową, inspirowaną Harrym Potterem i publikujemy ją na TikToku lub Instagramie. Należy też zaobserwować profil RMF Classic, oznaczyć w poście RMF Classic i dodać hashtag scena z Hogwartu. Najbardziej kreatywne zgłoszenia, przypominam, nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na film z muzyką na żywo, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, na finał 17 maja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. A oto muzyczna inspiracja, jakżeby inaczej. John Williams, Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czy ona jest taka, jak ja? To pytanie nabrało zupełnie nowego charakteru. Ja naprawdę często sobie zadaję pytanie, ile mnie, tej młodej, jest jeszcze dzisiaj?
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Natalią Kukulską.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny. Morliny są gorące.
8: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
10: W

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Za 18 minut 10, majówka z RMF Classic, muzyczna bardzo na ścieżce dźwiękowej, cudowne lata, Afryka, muzyka z dokumentu przyrodniczego Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, to wkrótce, teraz Elvis Presley i Royal Philharmonic Orchestra.

Ta ścieżka dźwiękowa do Afryki prowadziła muzyka z dokumentu przyrodniczego Afryka, muzykę napisała Sara Klass. To jest RMF Classic, magazyn Czas Wolny, a teraz propozycja na czas wolny blisko natury. Obserwacja nietoperzy, które po zimie przyleciały na strych szkoły w Brennej w Beskidzie Śląskim i od dzisiaj aż do końca września będzie można oglądać je w specjalnym obserwatorium. Kolonia nietoperzy liczy prawie 200 osobników i spędzają one na tym strychu wiosenne i letnie miesiące. Bytują tam głównie dwa gatunki, podkowce małe i nocki duże. Nietoperze można podpatrywać, ponieważ w szkole istnieje specjalne obserwatorium. Możemy je obserwować przez weneckie lustro. Wygłusza ono dźwięki, nie przepuszcza światła, ale przez głośniki słychać odgłosy zwierząt. Obserwacja nietoperzy zatem rozpoczęta i będzie można to czynić aż do września. A ja zapraszam do RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Prognoza pogody w RMF Classic.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
8: Z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie, w związku z tym dziś nawet 27 stopni maksymalnie pokażą termometry na zachodzie, około 23 stopni w centrum. Słonecznie, pogodnie. Jutro około 25 stopni w centrum, maksymalnie 28 na zachodzie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
9: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
10: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
11: This is Carter Burrell.
12: Hello, this is Tandun.
13: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Dzień dla historii Polski szczególny. Dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko. Będziemy podróżować jego śladami. Śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

RMF Classic 24 minuty po 10. The Beatles na ścieżce dźwiękowej i Ziemia obiecana, muzyka Wojciecha Kilara, także Człowiek Ringu, muzyka, którą skomponował Thomas Newman, a teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową drugiego sezonu serialu The Pitt.

0: Człowiek Ringu, muzyka Thomasa Newmana, a to jest RMF Classic i magazyn Czas Wolny. Teraz kierunek Łódź i wystawa Kino Polonia w przestrzeni łódzkiego EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. To wystawa o ponad 130-letniej polskiej kinematografii, a my spotykamy się co tydzień o tej właśnie porze, aby tę wystawę oglądać. Zaczęliśmy od Kazimierza Pruszyńskiego, pionierów polskiej kinematografii, a ciąg dalszy nastąpi.
1: RMF Classic w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Po wystawie Kino Polonia oprowadza nas Arkadiusz Krystek z działu wystaw i zbiorów NCKF.
2: Wystawa Kino Polonia to także sekcja poświęcona Andrzejowi Wajdzie. W roku 1949 zaczął on studia w nowo otwartej łódzkiej szkole filmowej. Łodzi za bardzo nie lubił, a urodę i fotogeniczność tego miasta odkrył dopiero kręcąc Ziemię Obiecaną. Najbardziej znanego na świecie polskiego reżysera poznajemy tu poprzez jego kadry, filmowe rekwizyty i kostiumy. Są też na tej wystawie kamery, którymi Andrzej Wajda kręcił filmy.
3: Wszystkim, czym możemy, opowiadamy o Andrzeju Wajdzie. Przede wszystkim o Andrzeju Wajdzie mówią jego filmy, które prezentujemy w projekcjach na ścianach, na ekranach monitorów.
4: Robimy zdjęcie. Uwaga. Gotowi? Proszę bardzo, ruszamy, jazda.
3: Dokonujemy też pewnych analiz, jak te filmy powstawały. Jest coś w rodzaju wykładu o wkładzie Andrzeja Wajdy na przykład w polski modernizm. Mamy oczywiście plakaty ze znakomitym plakatem Jana Lennicy do kanału. Mamy kostiumy do filmów z Ziemi Obiecanej, w tym również kostium z Pana Tadeusza i mundur generalski generała właśnie Dąbrowskiego i suknia jednej z dam tańczących poloneza.
5: Są trofea filmowe, nagrody.
3: Są i mamy ich bardzo wiele. Są to zbiory i nasze, ale też wypożyczone z wielu innych instytucji. Oczywiście jest to Europejska Nagroda Filmowa Felix, jest Cezar francuski za Dantona, jest Nagroda Srebrna Muszla z Festiwalu San Sebastian, jest również szereg polskich nagród, którymi Wajda był nagradzany, honorowany i wielokrotnie nominowany do Oscara, który ostatecznie otrzymał w 2000 roku za Całokształt, ale stoimy znów, wrócę do Ziemi Obiecanej, która również była nominowana do Oscara. Niestety w 1975 roku przegrała z filmem Kurosawy Dersu Uzawy.
5: Mamy także rekwizyty filmowe, chociażby wiszący głową do dołu Chrystus, pamiętny rekwizyt z filmu Popiół i Diament.
3: To słynna scena rozmowy Maćka z Krystyną właśnie z Popiołu i Diamentu w ruinach kościoła, gdzie uciekają przed deszczem i tam właśnie ta figura Chrystusa głową do dołu wisi. Figurę mamy dzięki Muzeum Kinematografii również w Łodzi na naszej wystawie ją. W sposób szczególny prezentujemy w otoczeniu fotosów z tego filmu.
5: Myślę, że w tym roku, w roku setnych urodzin artysty, ta sekcja będzie cieszyć się szczególnym wzięciem.
3: Tak, mamy już gotową specjalną ścieżkę z właśnie śladami filmowymi Andrzeja Wajdy, ale w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, oprócz tego, że tutaj na wystawie będziemy zajmować się Andrzejem Wajdą, przez jego twórczość rozmawiać z naszymi zwiedzającymi, to również szereg wydarzeń, album z fotosami, z werkami autorstwa Renaty Pajchel. Będzie wystawa związana z ostatnim filmem Andrzeja Wajdy, czyli z powidokami tak silnie również związanymi z Łodzią.
1: Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Z mikrofonem RMF Classic zwiedzamy największą wystawę o polskiej kinematografii.
0: Tę wystawę zwiedzaliśmy dzięki obecności naszego dziennikarza, reportera Dariusza Stańczuka. A teraz muzyczne powidoki do tej wystawy i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy, muzyka Wojciech Kilar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym programie omówimy sobie pokrótce to, co dzieje się teraz w Krakowie, czyli Mastercard of Camera.
3: Zadamy sobie pytanie, czy Miranda Priestly i Diabeł ubiera się u Prady dalej działa.
2: Mamy pewne wątpliwości co do tego, że film Michael to jest dobry film.
3: Ale zahaczymy też o najnowszy serial od twórcy Reniferka, który jest naprawdę mocnym tytułem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Kukułka, czyli Grzeg Żółka. Najlepsi wykonawcy, słynne kompozycje. Święto wiosny w RMF Classic.

To był fragment muzyki Ognisz Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, Le Concert de Nation i Jordi Savall. A to będą fajerwerki słów i arcy niezwykła sytuacja na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, gdy spotykają się dwie tak wspaniałe artystki w rozmowie na naszej antenie. Kaja zaprasza w soboty od 11:00. To są spotkania ikony z ikonami, a dziś Kaja zaprasza i gości Natalię Kukulską. Panie znają się od lat, więc nie ma mowy o dystansie między prowadzącą a gościnią. To bliskość czuła, a nawet światło czuła, serdeczność i uważność. Na tę rozmowę, na to spotkanie zapraszam do RMF Classic zaraz po godzinie 11:00. A teraz na ścieżce dźwiękowej piosenka z filmu Avatar, Ogień i Popiół. Tę piosenkę śpiewa Miley Cyrus i jest obecnie w poczekalni. Czeka na awans do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Być może po wysłuchaniu zechcecie oddać głos tej piosence. Jeśli tak, to zapraszam na naszą stronę. Poczekalnia, notowanie, lista rmfclassic.pl.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
9: Polska jest pod wpływem rozległego wyżu. Z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś maksymalnie termometry pokażą nawet 27 stopni na zachodzie. Jutro również pogodnie, słonecznie, 28 stopni maksymalnie na zachodzie kraju i około 25 na przeważającym obszarze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Halo kochani, nie wiem czy przyzwyczailiście się już do mojej obecności tutaj. Dzisiejsze spotkanie z moją gościnią będzie kolejną ku temu okazją. Jak wiecie, albo i nie jeszcze, zapraszam ultra ciekawych ludzi, których ja sama jestem ultra ciekawa. I mam nadzieję, że te nasze rozmowy są również ciekawe i dla was. A ponieważ jestem osobą, która ma ten wielki przywilej poznawać różne znane osoby za kulisami, poznawać ich również jako człowieka, to właśnie myślę sobie, że te nasze spotkania są idealną okazją ku temu, żeby odczarować troszeczkę wizerunek naszych gości, tak aby nie byli płaskim obrazkiem na przykład w telewizji. A dzisiaj mam przecudowną gościnię, którą kocham, wielbię, jestem fanką, ja bym chciała być swoją taką fanką, jak jestem jej. Panie i panowie, przed wami Natalia Kukulska. Cześć Natalko, kochana moja.
2: Dobrze, że to jest nagrane, bo będę wracała sobie do tego momentu.
1: Oj, wracaj. Ja zresztą też wracam wiele razy do cudownych chwil, kiedy ty mnie wyróżniasz swoją sympatią. Kiedy walczyłam o siebie i być może nie było to w mediach oczywiste, że racja jest po mojej stronie, czy prawda jest po mojej stronie, a ty zawsze po mojej stronie stałaś i pisałaś, że mnie wspierasz. To bardzo ważne. To jak Jasmin mnie wyróżniłaś wśród publiczności. Ja nigdy takich rzeczy nie zapomnę, ja w ogóle to mnie wzrusza strasznie. Zresztą nie ukrywam, że płakałam razem z tobą, kiedy świętowałaś 3 marca swoje wspaniałe urodziny.
2: Dziękuję, że płakałaś.
1: Nie, ja się zaliczałam, ja nie wiem, czy to ktoś nakręcił. Miałam wrażenie, że zobaczyłam jakiś telefon w swoim kierunku skierowany i się strasznie zawstydziłam, ale naprawdę byłaś tak totalnie przejęta niespodzianką.
2: To zaczekaj, ja zacznę od tego, że po pierwsze cieszę się i czuję się ja wyróżniona tym, że mogę być u ciebie w programie. Dodam, że mam też takie poczucie, że skoro nam tak nie udaje się często, jakbyśmy się chciały spotkać, to trzeba robić ku temu okazję i to jest znakomita. No trudno, że przed publicznością. No.
1: Tak, ale dzisiejsza, tak.
2: Dzisiejsza, tak.
1: Muszę powiedzieć, dzisiejszej. Że w twoich urodzinach też było gro ludzi, z którymi się bardzo lubimy i też fajnie byłoby się spotykać, ale też nie mamy ku temu.
2: To prawda. Rzeczywiście natłok tematów, bodźców jest bardzo duży i trudno znaleźć taką przestrzeń, która by nam dała spokojną możliwość porozmawiania. Mm-hmm. Wiesz, że to była pierwsza impreza niespodziankowa w moim życiu, taka? Nie. Ja nigdy nie miałam takiej imprezy, więc ja byłam podwójnie wzruszona i rzeczywiście...
1: Miałeś to, zawiązane oczy.
2: Miałam zawiązane oczy, jak wchodziłam. Ja wiedziałam,
1: 356
2: że
1: dni.
2: Wiedziałam, że coś się święci. Wiedziałam, że no wiesz, no ktoś powiedział, ubierz się, umaluj na wszelki wypadek. Mm. Ale nie wiedziałam do końca, kto będzie, nie wiedziałam, co to jest za miejsce i co się tam wydarzy. A ta weselna, wiesz, ta korowód, to okazał się jednym z nielicznych momentów, kiedy ja mogę z każdą osobą w ogóle zamienić zdanie i przywitać się i ucieszyć, więc ja...
1: Znaczy mi było osobiście ciebie żal.
2: Ale ja byłam bardzo szczęśliwa. Okay. Wiesz, ja byłam naprawdę szczęśliwa, bo każda osoba była dla mnie jak nagroda i w ogóle naprawdę czułam się taka szczęśliwa, że na mojej drodze są ludzie, którzy się chcieli pofatygować, którzy coś mi miłego powiedzieli, którzy są w moim sercu i wydaje mi się, że jednak nie bójmy się świętować urodzin.
1: Nie bójmy się świętować urodzin. Co za piękna puenta. A jako muzyczne dopełnienie twojego święta, zostawmy teraz słuchaczy RMF Classic z jedną z twoich, myślę, wyjątkowych piosenek. Utwór nosi tytuł Decymy. Słowa napisał Ryszard Kumce, a muzykę skomponowałaś wspólnie z mężem Michałem Dąbrówką. To opowieść o tym, że nawet przez mrok i zwątpienie można przejść ku światłu. No i że każdy nowy dzień niesie obietnicę odrodzenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: O matko, te wywiady, to się takie bzdury opowiada, to już skończmy, do widzenia. Dziękuję bardzo. Odkryłam siłownię i zaraz potem ją zakryłam, można powiedzieć.
3: O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.

0: RMF Classic, słuchacie programu Kaja Zaprasza. Dzisiaj goszczę wyjątkową wokalistkę i wspaniałą kobietę Natalię Kukulską, z którą wspominamy początki muzycznej drogi.
1: Ta droga trochę trwała i ta transformacja działa się na oczach wszystkich.
0: Tak.
1: Jak to było? Czy trudno na przykład było ludziom zaakceptować, że z tego puszka okruszka stała się sexy flexi?
2: No zobaczcie, od puszka okruszka do sexy flexi to już była długa droga. Ale ten początek, jak wychodziła płyta Światło, która w tym roku ma 30...
1: W ogóle masz ten rok jakiś niezwykły, bo 50, 30 od lat Światła. Od Światła.
2: 40 Aha. za to od no. mojej dziecięcego fonograficznego debiutu płyty Natalia. Od właśnie tych piosenek dla dzieci. Także mam takie jedno, wiesz, no i dlatego trudno było namówić nawet mnie na to, bo ja nie lubię podsumowań, ale...
1: Nie?
2: Ja wolę do przodu, ja wolę robić rzeczy, które, wiesz, jeszcze
1: zapisywać. To jest owoc tego, że właśnie przepracowałaś tego kurczowego trzymania się przeszłości, czy teraz wybierasz przyszłość?
2: Tak, ja przepracowałam to i ja wybrałam przyszłość. To znaczy ja to zostawiłam, mnie się udało rzeczywiście odpuścić tę przeszłość, nie kurczowo się jej trzymać i patrzeć, mam dzieci, mam cudowną rodzinę, patrzeć do przodu. Ale wyobraź sobie, jak nikomu nie jesteś w stanie dogodzić. Wyobraź sobie, że ja dowiedziałam się, że fani mojej mamy mają mi za złe, że ja tylko dbam o swoją karierę.
1: Ale miałaś 4 lata, ale musisz ją w jakiś sposób pamiętać.
2: Wiesz co, dzisiaj to tak. Ja już nie wiem, co ja pamiętam.
1: Rozumiem.
2: Ale myślę, że jakbyś 20 lat temu się mnie zapytała, to ja wiem, co ja mówiłam. Ja pamiętałam taką energię, taki zarys ciemnych włosów nad łóżeczkiem. Podobno było tak, że jeśli chodzi o moją mamę, że ja... Znaczy, bo mi nie powiedziano, że mama zginęła.
1: Ale była traumatyczna sytuacja na lotnisku.
2: Była traumatyczna, ale... Tak,
1: z rąk.
2: Tak, babcia mi wyrwała frezję z rąk. I ja pamiętam to, jak przez mgłę.
1: Ale co to musiało być dla babci?
2: Ale powiem ci, jaki mam dla babci. Nie,
1: rozmawiałaś kiedyś z nią na ten temat?
2: No oczywiście, no wiesz.
1: Co ci mówiła?
2: Dla niej to, wiesz, to jest taki cios, z którego się nie wychodzi już do końca życia, tak? Jakby, jeżeli ja tego nie przepracuję i jakby lęków, które ciągną się u mnie akurat w tej linii kobiet,
1: tak.
2: Bo moja babcia, mama mojej mamy, straciła swojego ojca tragicznie, jak miała lat 2.
1: Nawet przenośnie, nie
2: tak, a moja prababcia była wtedy w ciąży. Więc jakby... Już nie.
1: Ty byłaś w ciąży, kiedy babcia twoja ukochana.
2: Tak, ale wiesz, że to jest tak, często tak bywa, tak? To jest rzecz, którą można tak łatwo zaobserwować.
1: Pustki?
2: Nie, że po prostu rodzina to jest system. Często jest tak, że jest wymiana. Ja muszę to przerwać. Ja mam tę siłę.
1: Musisz ostatnio złamać patel.
2: Tak, też mi powiedziała pewna pani mądra, że ja mam w sobie tę siłę, żeby to zatrzymać nawet dla innych pokoleń, bo to jest lęk, który się dziedziczy, wiesz, no on idzie
1: myślę,
2: dalej.
1: Myślę, że twoja mama też go miała?
2: Wiesz co, słuchając jej piosenek, no Kasiu, sama śpiewałaś, nic nie może wiecznie trwać.
1: Nawet ja
2: do
1: tutaj
2: życie tak
1: słyszałam.
2: Krótko trwa, wiesz, ile tam jest momentów, kiedy...
1: No bardzo krótko, 29 lat.
2: Bardzo krótko.
1: Co to jest?
2: Ja się zastanawiałam, jak moje dzieci były w wieku 4 lat,
1: okay.
2: Czyli tak jak ja, straciłam mamę i tak sobie patrzyłam na nie, mówię, czy to jest możliwe, żeby one mogły mnie nie pamiętać? Przecież ta więź w wieku, jak one miały 4 lata, między nami była tak silna. Mówię, jak to jest możliwe, żeby one mogły mnie nie pamiętać? I ja wiem, co się stało. Nastąpiło wyparcie.
0: Do wspomnień i poruszającej rozmowy z Natalią Kukulską wrócimy już niebawem, a teraz w RMF Classic muzyka z filmu, w którym wystąpiłaś, choć może nie każdy od razu cię w tej roli rozpozna, bo w animacji pod tytułem Magiczna Zima Muminków byłaś mamą Muminka. To od termosu, spokoju, nieskończonej cierpliwości. No więc posłuchajmy teraz tematu z tego filmu. Muzykę skomponował Łukasz Targosz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
9: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7:00.
10: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl

0: tylko w KFC.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: W RMF Classic słuchacie mojego autorskiego programu Kaja zaprasza. Wracamy do rozmowy z Natalią Kukulską. Skoro już mówimy o tych relacjach, udało ci się stworzyć rodzinę. Wydaje mi się, że no, akurat nasze środowisko jest dosyć specyficzne i wcale to nie jest tak powszechna rzecz. Masz fantastycznego męża, z którym, jak podkreślasz, łączy was miłość, szacunek wzajemny. To jest podstawa, nie? Przyjaźnicie się, nie?
1: Tak, ale teraz jesteśmy naprawdę w takim bardzo dobrym momencie.
0: Dojrzałym.
1: O naszą relację, ale to jest...
0: Wypracowane.
1: Wypracowane to jest nasza relacja jest po mocnych przejściach. Tak jak śpiewam właśnie, na szczęście mamy to za sobą. Nic się nie może stać, chociaż niełatwą szliśmy drogą. Wszystko, co złe, już nie dotyczy nas. I widzisz, znowu to jest ta banda, od której się tutaj, mam wrażenie, musieliśmy odbić, żeby móc to docenić, żeby to zobaczyć, żeby to było w pełni. Także ja się nie... chyba...
0: Poradziliście sobie sami, czy byliście na terapii?
1: A był moment, że wspomagaliśmy się terapią. Tak, uważam, że to jest bardzo ważna i dobra rzecz. Nie trwało to zbyt jakoś też długo, ale no, każdy środek jest dobry, jeśli prowadzi do celów w takim wypadku. Jeżeli...
0: W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
1: To prawda. To prawda, bo i to jest podstawowe pytanie. A jak dwoje nie chce naraz?
0: Chcesz tą lodówkę naprawić, czy wymieniamy i kupujemy nową?
1: Tak. Tak, ale jak dwoje nie chce naraz, no to znaczy, że to jest, wiesz, no to jest światło ostrzegawcze, że no... Natychmiast trzeba to przerwać, no bo wiesz, no jak, po co? To jest bardzo też trudny związek, jeżeli jedna osoba chce drugą.
0: Nie, no w ogóle żaden związek jest niełatwym zagadnieniem, bo często trzeba iść na kompromis. I to jest to właśnie, co ja też zaanektowałam od Uli Dudziak, która powiedziała, że jej właśnie chodzi o to, że zrozumiała, że nie zawsze musi mieć rację.
1: Aha.
0: Coś w tym jest.
1: To ja też przeszłam już przez taki moment, że musiałam sobie zdać z tego sprawę. Ja cały czas z tymi tekstami, ale wiesz,
0: cudowne to jest.
1: Bo
0: to znaczy, że to są
1: bardzo osobiste.
0: Prawdzie.
1: Bardzo osobiste rzeczy.
0: Tak.
1: Napisałam taką piosenkę pod tytułem Jęga, gdzie porównuję relacje do układania i wyciągania tych poszczególnych, że...
0: I trzymania się tej wieży. Nieraz na glinianych nogach,
1: tak,
0: prawda?
1: I nie wiadomo, który ruch będzie tym, który rozwali tę konstrukcję. I tam właśnie śpiewam, że niby wszystko jest w porządku, lęk wygrzewa się na słońcu, a myśli uciekają w cień, że po prostu...
0: Takie to piękne jest.
1: No, no takie, wiesz, że ten lęk jest zawsze, wiesz, że to są rzeczy uśpione. Dlatego wydaje mi się, że związek jest czymś niezwykle żywym. To nie jest tak, że okej, już mamy coś za sobą i już możemy teraz jechać i iść na wakacje, jeśli chodzi o nasze starania się, o myślenie o drugim człowieku, o uważność. Nie ma wakacji od tego.
0: Jakie to piękne, co mówisz. No nie ma wakacji od relacji.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Po reklamie.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
12: Polska pod wpływem rozległego wyżu. Z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada. Właśnie teraz wynosi 1010 hektopaskali. Pogodnie, słonecznie jedynie na południowym wschodzie. Trochę więcej chmur. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze około 20 stopni, maksymalnie 27 na zachodzie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
12: To jest RMF Classic. W samo południe już za chwilę ciąg dalszy. Spotkania z cyklu Kaja zaprasza. W soboty od godziny 11 spotkanie ikony z ikonami. A dziś gościnią Kai jest Natalia Kukulska. Za chwileczkę ciąg dalszy tego spotkania.
13: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
14: Michał Żubrowski.
15: Nazywam się Robert Zieńskiewicz.
16: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
17: Piotr Adamczyk.
18: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: A ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry ponownie, tu Kaja w RMF Classic. To jest drugi odcinek mojego autorskiego programu, a dziś moją gościnią jest wyjątkowa i ogromnie mi bliska artystka Natalia Kukulska. Jak pogodzić macierzyństwo z sukcesem, z pracą zawodową?
2: No teraz to zadałaś
1: przepychanie fortepianu przez lufcik.
2: Aż taki.
1: No ale nie, bo ja też zadaję ci to pytanie jako matka i też artystka.
2: To ty to doskonale
1: wiesz. Ona potrafi mi, pomimo że zostawiałam mu zawsze listy, kontrakty, podpisywaliśmy, zawsze się starałam wrócić w nocy, a on mi potrafi zarzucić, że mnie nie było. A to nie jest prawdą, przynajmniej z mojej perspektywy.
2: Na pewno mnie też nie było wiele razy, kiedy być powinnam. Często jestem myślami gdzie indziej, nawet będąc z dzieckiem, teraz na przykład z Laurą, teraz mam tak dużo intensywnych rzeczy się dzieje, w tylu jestem projektach, które tworzę, które wymagają kreatywności, więc wiesz, jak jest kreatywność włączona, to jesteś jak taki zombie, po prostu ktoś coś do ciebie mówi, a ty cały czas tam...
1: Wiele razy myślano, że ja po prostu siedzę w kuchni, nic nie robię, a ja tutaj mam, wiesz, burzę mózgów.
2: Tak, mózgów.
1: I nie mogę się wyłączyć z tego cyklu.
2: Więc to jest coś, co na przykład...
1: Czyli jedno życie trudne. Traci, żeby zyskiwało drugie.
2: Tak, ale wiesz, co jest ważne? O, właśnie na przykład teraz, wiesz, siedzę z Laurą, robię z nią lekcję. W międzyczasie, wiesz, to co nie powinno mieć miejsca, po cichu, wiesz, tu telefon sprawdzam, czy coś, żeby już tutaj, wiesz, żeby to pogodzić.
1: Nie,
2: ale to jest żadne...
1: szukasz odpowiedzi na to zadanie po prostu.
2: Dokładnie. Czy wiesz, chat GPT.
1: No.
2: Wiesz co, ja już się nauczyłam jednej rzeczy, że jeżeli wykoleję się z którejś roli za bardzo, to okej, tak może się stać. Tak widocznie musi być w tym momencie.
1: Sobie...
2: Tak, bo w tym momencie musi tak być, że teraz będę przez ten moment gorszą
1: matką.
2: Czyli
1: nie jesteś perfekt, po prostu.
2: Nie jestem, ale muszę nadrobić musi być równowaga. Czyli wiem, że za chwilę będzie tego czasu więcej, albo że pojedziemy na przymusowe wakacje, bo już mam je zaplanowane, bo wiem, że teraz tak daję dodechy, że za chwilę muszę po prostu pojechać na te wakacje. I tak też się stało. Na przykład udało mi się w tym roku być dwa razy już na wakacjach, ale pół roku zeszłego...
1: Co to jest?
2: Że co to, gdzie byłam?
1: To są wakacje.
2: A, to jest wakacja. A.
1: No
2: ale, Krasieńko, to no widzisz. To...
1: Wiem, trzeba umieć odpoczywać.
2: Nie, trzeba to zaplanować.
1: No, to już logistyka
2: kupisz,
1: to jest najgorsza.
2: Bilet najlepiej drogi.
1: O, lejba.
2: To już wiesz. To już musisz jechać.
1: Ale wiesz co, jeszcze tak mnie nurtuje jedno takie może głupie pytanie, ale je zadam.
2: No dajesz, bo tak otoczkę tajemnicy.
1: Jaki masz stosunek do latania samolotem? Głupie?
2: Nie. Dlaczego?
1: Nie?
2: No, ciekawe by dla ciebie było. Myślę, że dla wielu ludzi to może być ciekawe.
1: No.
2: Kiedyś mi koleżanka, która śpiewała mnie w chórku, powiedziała, ja zawsze chcę latać z tobą, bo tobie się nic już nie stanie.
1: Okej.
2: A ja bardzo lubię latać samolotami.
1: Okej.
2: Nie boję się turbulencji, zresztą wiem, że nic z nich złego nie wynika.
1: No nie, ale ja się ich boję mimo tej wiedzy.
2: Rozumiem. Znam ludzi, którzy się boją latać, ja nie. Wiesz, oprócz statystyk, które też na mnie działają, że jest to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu, lubię dystans, który daje to, że jest się tak wysoko nad światem.
1: I żeby się wszyscy odczepili.
2: Tak.
1: Że to jest szansa, że masz problemy, zostawiasz tam na dole.
2: Tak, tak. Lubię to. Kręci mnie to i...
1: Zrób pilotaż.
2: Mam koleżankę, przyjaciółkę, która jest stewardesą i która też właśnie się uczy tego fachu. Trzymam za nią kciuki. No nie boję się i wydaje mi się, że to całe szczęście.
1: No dobrze, to znaczy, że lecisz, kochana. A teraz sięgnijmy po naszą ulubioną muzykę filmową w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: W zeszłym tygodniu zaprezentowałem pierwszą część trzypłytowego wydawnictwa Erato, Bohater 1, znakomity flecista Jean-Pierre Rampala. A w programie tym razem Vivaldi, Tartini i Devien. Barok w wiosennym wydaniu.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza.

0: szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
1: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
0: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza. Na nowy, autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Dziś ze mną Natalia Kukulska. Wracamy do rozmowy. Wiele mamy podobnych rzeczy, mamy wspólne mianowniki, mamy, bardzo się też różnimy. A mówię to w kontekście tego, czym chciałam zakończyć naszą rozmowę wreszcie, ale mogłabym tak i dłużej. Natomiast co chciałam powiedzieć, no masz tyle rzeczy, których ci tak strasznie zazdroszczę. Nie będę tego wyliczać, ale tak bez złego oka, rozumiesz?
1: Ja słucham tego i nie mogę
0: ale
1: powiedzieć.
0: Ale chcę właśnie skończyć tym takim intrygującym pytaniem, czy ona jest taka jak ja? Bo chcę, żebyś coś o tym opowiedziała. Miałaś przynieść koszulkę. Czy ona jest taka jak ja? Bo widziałam ciebie na Instagramie w pięknej koszulce. Czy ona jest taka jak ja?
1: Więc ja bym chciała być taka jak ty.
0: Nie gadaj, to ja bym chciała
1: gadam,
0: być taka jak
1: nie
0: ty.
1: Nie gadam, ale to pytanie, wiesz co, bardzo je polubiłam. Wiesz, ta piosenka z mojej płyty Puls jest taką piosenką, która jest na ten moment mojego życia jest dość infantylna. Bo to jest piosenka o miłości, wiesz. Zobaczyłam ciebie zaledwie, dobrze, nami nagle odchodzisz gdzieś, wiesz, czy ona jest taka, jak ja, wiesz, o niby o eks, wiesz, ale w kontekście mojej drogi zawodowej to pytanie nabrało zupełnie nowego charakteru. I naprawdę jako osoba taka i refleksyjna, jak wiesz, i filozoficzna trochę, ja naprawdę często sobie zadaję pytanie, ile mnie jest we mnie, tej młodej jest jeszcze dzisiaj.
0: Też miałam takie pytanie, no. Ale już nie chciałam cię molestować.
1: Ale to pytanie właśnie odpowiem sobie, myślę, na tych koncertach. Co prawda, również muzycznie, bo tak jak mówiłam ci, że naprawdę nie lubię podsumowań i wolę robić nowe rzeczy niż wiesz, stawiać jakąś kropkę. Namówiła mnie na tę trasę moja kochana Monia, menadżerka, która bardzo we mnie wierzy.
0: Monika Małyszek, pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak. I ona mówi, no jak, no nie możesz, no jak, to przecież masz tyle rzeczy. I jedna rzecz mnie taka przekonała do tego pomysłu, że ja mam wdzięczność do tych różnych etapów mojego życia. Okay. I ja na tej trasie koncertowej, oprócz tego, że będę miała zespół w większym składzie, będzie też Atom String Quartet, od mojego dziecięcego śpiewania.
0: Skoro wspomniałaś już o twoich filmowych piosenkach, to może zostawmy teraz słuchaczy RMF Classic właśnie z jedną z nich. W disneyowskiej animacji sprzed lat pod tytułem Herkules użyczyłaś głosu ukochanej tytułowego bohatera, dziewczyny o imieniu Megara. I śpiewałaś tak przekonująco, że nawet sam Herkules stracił głowę. Zostawiamy was więc z tą muzyczną perełką. Natalia Kukulska w roli Megary i piosenka Ani Słowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
4: Już w poniedziałek po 10:00 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18:00 w RMF Classic.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Krokusy. Inaczej szafrany wiosenne. Kwitną od marca do kwietnia, tworząc zbiorowiska o pięknym kwiatostanie. Od koloru fiołkowego poprzez błękitny i żółty, aż po biały. Szczególnie imponująco wyglądają w polskich Tatrach. Wiosna w RMF Classic.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic Natalia Kukulska. Jesteś bardzo lubianą osobą, ale też masz ogromne pokłady sympatii dla innych. Wspierasz inne też dziewczyny.
2: No jasne.
1: W tym środowisku. To nie jest takie oczywiste.
2: Kasiu, ty też to robisz.
1: Tak, robię
2: to. Ty też to robisz.
1: A z czego to wynika? Z tego, że czujemy się bezpiecznie w naszej własnej przestrzeni?
2: Nie wiem, może po
1: satysfakcji,
2: prostu...
1: czy może spełnienia?
2: Może nie mamy takich złych charakterów.
1: Może nie.
2: Sobie. Może nie jesteśmy takie zawodne.
1: Czy ona jest taka jak ja, beba?
2: Może jesteśmy w tym do siebie podobne, tak. Że mamy życzliwość dla ludzi po prostu, bo wiemy jak czasami trudnie, inaczej wiemy jak brak życzliwości boli. Tak. I może dlatego, wiesz, wychodzimy i niech ona panuje, życzliwość.
1: No i widzicie. Oby zawsze każde spotkanie w takiej atmosferze nam mijało.
2: Tak.
1: Natalko, dziękuję ci straszliwie.
2: Dziękuję, teraz bym się chciała zaprosić na jakiś obiad, bo mi strasznie burczy w brzuchu.
1: A mi ci? Też. Ja
2: a ci?
1: Byłam po prostu przerażona, że to słychać. Z przyjemnością ruszymy. Zresztą jest to troszeczkę nasza świecka tradycja, że już po tutaj rozmowach. Zresztą umówmy się, no, takie rozmowy dwugodzinne.
2: Wyczerpują.
1: Ile to kalorii się spala,
2: oby.
1: Kochana. No. Kochani, dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy. Bardzo.
1: Polecamy i podniecamy się na przyszłość. To wszystko właściwie, co mam w tej chwili do powiedzenia, a wy życzcie nam smacznego.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
0: Kaja zaprasza. Całą rozmowę znajdziecie na kanale YouTube RMF.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
15: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
16: Prognoza pogody w RMF Classic.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
18: Polska pod wpływem wyżu, ciśnienie spada, a sobota słoneczna, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie momentami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 23 stopnie na przeważającym obszarze i 27 maksymalnie na zachodzie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
19: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
20: This is Gustavo Santaolalla.
21: Hi, I'm Robbie Williams.
22: Alberto Iglesias.
23: Salute. Hello to all my Polish friends.
24: Oh, and I am Antonio Banderas.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę zaczynamy Uniwersum RMF Classic. Program o świecie seriali. Sezon 6. Odcinek 18. To jest Uniwersum RMF Classic. Nasz program o serialach.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. W świecie seriali nic nie cieszy tak, jak wyczekiwane powroty. Nowe produkcje są ciekawe i mogą zdobyć nasze zainteresowanie, ale to seriale, które już zdążyliśmy pokochać, sprawiają, że z niecierpliwością przeglądamy listę premier. I w dzisiejszym odcinku właśnie skupimy się na serialowych powrotach, bo w najbliższych miesiącach i tygodniach będzie ich sporo i będą to zarówno te powroty, na które musimy czekać już tylko kilka albo kilkanaście dni, no jak i te powroty, które już zapowiedziano, już zaczyna się coś dziać, ale wygląda na to, że będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, co moim zdaniem we współczesnych czasach jest dosyć niekorzystne, bo czekamy na kolejne sezony serialowe coraz dłużej, no i czasem jakbyśmy tego pierwszego czy drugiego sezonu nie pokochali, to wyczekiwanie sprawia, że trochę zapominamy, za co te seriale pokochaliśmy. Ale o tych serialach, które pokochaliśmy i na które nie trzeba będzie długo czekać, też opowiem Państwu w tym odcinku Uniwersum RMF Classic. A zaczniemy od fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu Stranger Things, Tales from 85.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O świecie seriali opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Ten odcinek Uniwersum RMF Classic zaczynam od bardzo dobrej wiadomości dla polskich fanów seriali na podstawie powieści Anne Rice. Trzeci sezon serialu Wywiad z wampirem, który będzie miał tytuł Vampir Lestat, pojawi się w Stanach Zjednoczonych już 7 czerwca. Ale w Polsce pojawi się 8 czerwca. Co więcej, telewizja AMC zapowiedziała, że ten pierwszy odcinek będzie można obejrzeć o 3 w nocy. Więc jeśli kochają Państwo opowieści o wampirach i nie mogą Państwo odczekać nawet chwili, to można będzie ten serial oglądać niemalże równolegle ze Stanami Zjednoczonymi. A o czym będzie Vampir Lestat? No, będzie to adaptacja kolejnej książki z cyklu Kroniki Wampirów, gdzie Lestat, po tym jak przeczytał książkę, w której jego były partner Louis opowiada o ich związku, dochodzi do wniosku, że koniec z cichym życiem i postanawia zostać gwiazdą rocka. No i rzeczywiście w trzecim sezonie zobaczymy, jak radzi sobie z budowaniem popularności, ale też poznamy jego skomplikowaną i tragiczną przeszłość. Twórcy serialu zadbali, by grający Lestata aktor Sam Reed rzeczywiście mógł się sprawdzić jako gwiazda rocka i specjalnie dla niego powstał cały zespół rockowych utworów, które wykonuje aktor i które są dopasowane do jego głosu. Muszę Państwu powiedzieć, że widziałam już pierwsze zapowiedzi tego serialu i wygląda na to, że jeśli komuś podobał się

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Dzień dla historii Polski szczególny. Dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko. Będziemy podróżować jego śladami. Śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram.

0: Świat seriali bez tajemnic. To jest uniwersum RMF Classic.
1: Są takie seriale, na których powroty czekamy, a są takie seriale, o których niemalże zapomnieliśmy. I jednym z nich jest produkcja Cytadela od Prime Video, która miała swoją premierę w 2023 roku. Był to wtedy najdroższy serial wyprodukowany przez Prime Video i miał dać początek całemu uniwersum serialowemu stworzonemu z wielu produkcji o tajnych agentach sekretnej organizacji. Produkcja okazała się nieco mniej popularna niż się początkowo wydawało i niedawno dochodziły do nas wiadomości o tym, że wiele seriali stworzonych dodatkowo wokół tej głównej produkcji zostało skasowanych. Ale sama główna produkcja tej nowej franczyzy, czyli Cytadela, nie została skasowana i powraca ze swoim drugim sezonem już niedługo, bo 6 maja. O czym będzie drugi sezon? Pojawi się w nim zupełnie nowe zagrożenie, które zmusi naszych bohaterów do tego, żeby stworzyć na nowo organizację, w której działali. Będą musieli zwerbować agentów, no i rozpocząć misję o globalną stawkę. Brzmi to bardzo nieprecyzyjnie, ale prawdę powiedziawszy, wszystkie seriale z serii Cytadela mają mniej więcej ten sam schemat. Co ważne, w głównych rolach ponownie zobaczymy Richarda Maddena, Priyankę Chopra i Stanleya Tucci. A do tego wszystkiego, co moim zdaniem jest bardzo dobrą informacją, wszystkie 7 odcinków drugiego sezonu zobaczymy od razu w dniu premiery, co w przypadku seriali sensacyjnych, w seriali przygodowych jest szczególnie ważne, bo to są te produkcje, gdzie musimy natychmiast obejrzeć następny odcinek. Natomiast sama Cytadela jest dosyć dobrym przykładem, że wcale nie jest łatwo stworzyć wciągający serialowy świat i nawet jeśli mamy bardzo uznanych twórców i znane nazwiska i olbrzymi budżet, to może się okazać, że jednak widzowie wolą bohaterów, których znali już być może wcześniej, albo bohaterów, którzy są tak inni i tak odmienni, że nie przypominają im absolutnie niczego, co widzieliśmy wcześniej. Zobaczymy, jak sobie ten drugi sezon Cytadeli poradzi i czy to będzie koniec tego projektu, czy może tchnie nowe życie w pomysł tej wielkiej serialowej franczyzy o superagentach. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Cytadela.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: On po ciebie przyjedzie i zabierze cię w jakieś miejsce, żebyś mogła odreagować przedstawienie. Nie możesz, taka rozbuchana, iść spać. Nie możesz robić na drutach. Ile ty masz lat?
3: Ale może ona nie rozumiała. Ja jak też jestem rozbuchany, to chwytam druty tak naprawdę.
2: Druty, prawda? No, tak.
3: To wiadomo. O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa do słuchania pod chmurką.

0: To jest uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Ten odcinek uniwersum RMF Classic jest pełen powrotów, ale także powrotów dosyć niespodziewanych. Oto Netflix poinformował, że już 28 maja zobaczymy drugi sezon serialu Cztery pory roku. Jeśli pamiętają Państwo serial Cztery pory roku, to opowiadał on o grupie przyjaciół w średnim wieku, którzy spotykali się 4 razy do roku w czasie kolejnych wspólnych wyjazdów. I w tym pierwszym sezonie mieliśmy inspirację filmem Alana Aldy z 1981 roku. I punktem zapalnym, który sprawił, że w tej dynamice między przyjaciółmi coś się zmieniło, było rozstanie jednej z tych par. Pierwszy sezon zakończył się trochę cliffhangerem, ale jednocześnie oddawał to, co znaliśmy w filmie z lat 80. i można było dojść do wniosku, że jest to zamknięta całość. Tymczasem serial spodobał się na tyle, że powstał drugi sezon i ponownie wrócimy do tej samej struktury opowieści, czyli nasi bohaterowie ponownie spotkają się w ciągu 4 kolejnych wyjazdów rozłożonych przez cały rok, no i będą musieli sobie poradzić ze stratą, pogodzić się z pewnymi żalami, jakie mają do siebie i do życia, no i zadać sobie pytanie, czy jest szansa na nowy start w średnim wieku. Tym, co najważniejsze, to, że w tym drugim sezonie zobaczymy ponownie Tina Fey, Willa Forte czy Colmana Domingo, bo właściwie cała ta obsada wraca i drugi sezon będzie się składał z 8 odcinków. Jestem bardzo ciekawa, jak to się uda, bo w tym pierwszym sezonie rzeczywiście ten schemat, który znaliśmy z filmu Alana Aldy, był taką główną konstrukcją, o którą opierała się fabuła, a tutaj będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową opowieścią, no i zobaczymy, czy jest tutaj jeszcze potencjał na drugi sezon, bo ja przyznam szczerze, że ja byłam po tym pierwszym sezonie zupełnie zadowolona i nie przypuszczałam, że serial będzie miał swoją kontynuację. No a skoro 4 pory roku, no to oczywiście musi zabrzmieć Vivaldi.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
2: Koniecznie musisz spróbować pączków, krapfen.
3: Super. I zamówię cappuccino.
2: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
3: To przecież też kawa z mlekiem.
2: Ale nasza.
1: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
3: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
2: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmoladą morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
3: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
1: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
8: Polska pod wpływem rozległego wyżu. Z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada. Sobota słoneczna, jedynie na południowym wschodzie. Zachmurzenie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalnie 16 stopni na wschodzie. Na przeważającym obszarze 23 stopnie i maksymalnie 27 stopni na zachodzie. Jutro podobnie. 25 stopni na przeważającym obszarze i maksymalnie 28.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
9: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
10: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
11: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Mówi Tomasz Organek.
14: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Wracamy do uniwersum RMF Classic. Do świata seriali zaprasza Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: A teraz w uniwersum RMF Classic chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali, zwłaszcza od platformy Apple TV, czyli Silos. Ten serial powróci ze swoim trzecim sezonem już 3 lipca i kolejne odcinki będziemy oglądali co piątek aż do 4 września. Więc rzeczywiście, jeśli lubią Państwo oglądać seriale już zakończone, to trzeba będzie czekać do września. I będzie to o tyle ciekawy sezon, że z jednej strony będziemy oglądać, co dzieje się dalej w dystopijnej przyszłości społeczności 10 tysięcy osób żyjących pod ziemią, a jednocześnie poznamy w końcu historię, która dzieje się dużo bardziej współcześnie. Będzie to historia dziennikarki i kongresmena, którzy odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych i nieodwracalnych skutkach. Innymi słowy, nie tylko będziemy przeżywać naszą historię w czasie po apokalipsie, ale trzeci i przedostatni dla tej produkcji. No i oczywiście musi zabrzmieć muzyka z serialu Silos.

0: Na razie.
1: Uniwersum RMF Classic, czyli seriale od A do Z, prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Są takie seriale, których kolejnych sezonów się chyba trochę nie spodziewamy i jednym z nich jest oczywiście Szogun. Jeśli Państwo oglądali serial Szogun, olbrzymi przebój platformy Disney+, to wiedzą Państwo, że była to ekranizacja powieści, słynnej powieści Jamesa Clavella. No i pierwszy sezon wyczerpał całą tą powieść. Rzeczywiście kończy się to tam, gdzie skończył książkę autor. No i można byłoby się spodziewać, że drugiego sezonu nie będzie. Ale był to tak niesamowity przebój i tak niesamowity także triumf artystyczny, że okazało się, że jak najbardziej sezon długi będzie i mogę Państwu nawet powiedzieć, że już rozpoczęły się do niego zdjęcia. Rozpoczęły się nie w Japonii, tylko w Kanadzie, ale wszystko, co powiedzieliśmy z planu tego serialu, pokazuje, że będzie to produkcja z niesamowitym rozmachem, dorównującą sezonowi pierwszemu. O fabule wiemy niewiele. Na razie wiemy, że pomiędzy wydarzeniami z końca pierwszego sezonu, a wydarzeniami z sezonu drugiego czeka nasz 10-letni przeskok w czasie. Wiemy, że powrócą ci sami aktorzy, ale jeśli myślą Państwo, że informacja o początku produkcji oznacza, że serial pojawi się już niedługo, to niestety mam dla Państwa złą informację.

spojrzymy, że zobaczymy jeszcze raz fantastycznych aktorów, a z drugiej strony, cóż, to nie będzie niedługo, więc jeśli czekają Państwo na ten drugi sezon Szoguna, to są i dobre wiadomości, ale też trzeba się uzbroić w cierpliwość, no bo wygląda na to, że na pewno nie w 2026 roku, a nawet nie w 2027 roku Szogun ponownie zawita na nasze ekrany, no ale zawsze na Disney Plus możemy w kółko oglądać sezon pierwszy. No i żeby nas troszeczkę pocieszyć, to fragment ścieżki dźwiękowej właśnie do serialu Szogun.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym programie omówimy sobie pokrótce to, co dzieje się teraz w Krakowie, czyli Mastercard of Camera.
3: Zadamy sobie pytanie, czy Miranda Priestly i Diabeł ubiera się u Prady dalej działa.
2: Mamy pewne wątpliwości co do tego, że film Michael to jest dobry film.
3: Ale zahaczymy też o najnowszy serial od twórcy Reniferka, który jest naprawdę mocnym tytułem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.

0: Wszystko, co powinniście wiedzieć o serialach, znajdziecie tu, w Uniwersum RMF Classic.
1: A teraz w Uniwersum RMF Classic czas na powrót serialu, o którym wydaje mi się, że część widzów już troszeczkę zapomniała, a był niesamowitym przebojem. Już 17 lipca na Netflixie zobaczymy film Heartstopper Forever, który będzie kontynuacją, a jednocześnie zakończeniem serialu Heartstopper na podstawie komiksów Alice Osman, który swego czasu absolutnie podbił serca, zwłaszcza młodszych widzów. Finałowa produkcja jest bardzo wyczekiwana, zwłaszcza, że trzeci sezon serialu miał premierę w 2024 roku, więc trochę czasu już minęło. Tym razem główni bohaterowie, Nick i Charlie, będą musieli pogodzić się z wizją związku na odległość, bo przychodzi dla nich czas wyjazdu na studia, a jednocześnie zadać sobie pytanie, czy to ich pierwsze młodzieńcze uczucie przetrwa ten, no niekoniecznie najłatwiejszy dla nich czas, no i czy rzeczywiście będzie na tyle silne, żeby wejść z nim w świat dorosłych, no bo jest Heartstopper opowieścią o tej pierwszej, najgorętszej młodzieńczej i nastoletniej miłości, ale także opowieścią o bohaterach, którzy zmagają się z najróżniejszymi problemami, w tym problemami ze zdrowiem psychicznym. W serialu ponownie zobaczymy Joe Locke'a i Kita Connora w głównych rolach, a twórcy filmu zdecydowali się też na podmiankę, bo we wcześniejszym sezonie produkcji matkę jednego z bohaterów grała Olivia Colman, która z racji braku czasu i licznych propozycji musiała zrezygnować z roli i zastąpi ją Anna Maxwell-Martin. Dodatkowo w tym finałowym filmie zobaczymy absolutną legendę brytyjskiej sceny i filmu, czyli Dereka Jacobiego. Film zobaczymy 17 lipca, a ja jestem bardzo ciekawa, z jakim odbiorem spotka się wśród widzów, którzy zdążyli już dojrzeć trochę przez ten czas od premiery serialu i być może wyrośli z tej bardzo słodkiej i bardzo uroczej opowieści właśnie o pierwszej miłości. A teraz fragment ścieżki dźwiękowej właśnie do serialu Heartstopper, do drugiego sezonu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już w poniedziałek
2: po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

Zięba. Nie większa od wróbla. Pięknie ubarwiona. Skrzydła czarne z dwiema białymi pręgami. Kuper zielonkawy. Jej dźwięczny śpiew można usłyszeć dosłownie wszędzie, gdzie rosną duże drzewa. Zięba. Ptak z rodziny RR.

0: Zanim obejrzysz, posłuchaj. To jest Uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zwykle pod koniec Uniwersum RMF Classic chciałabym Państwu polecić jakąś produkcję i postanowiłam tym razem wpisać się w nasz motyw przewodni, czyli motyw powrotów, i opowiedzieć Państwu, co sądzę o drugim sezonie serialu Awantura. Serialu antologii, w którym każda odsłona opowiada zupełnie inną historię. Pierwszy sezon serialu Awantura został niezwykle pozytywnie przyjęty zarówno przez widzów, jak i przez krytyków. To oznaczało, że oczekiwania wobec sezonu drugiego były naprawdę bardzo wysokie. I tym razem tą tytułową awanturą, która uruchamia ciąg zdarzeń, to kłótnia pomiędzy małżeństwem, którą przypadkowo nagrywają ich podwładni. Wszystko zaś dzieje się w świecie luksusowego klubu dla sławnych i zamożnych, który właśnie został przejęty przez nowych koreańskich właścicieli. Jak w poprzednim sezonie, patrzymy, jak drobne nieporozumienie rozrasta się do wielkiego konfliktu, który zmienia życie wszystkich naszych bohaterów. Tym razem w centrum narracji znajdziemy związki i małżeństwa oraz pytanie, jaką rolę w naszych osobistych relacjach odgrywają pieniądze i osobiste ambicje. I muszę Państwu powiedzieć, że ten drugi sezon spotkał się z dużo chłodniejszym przyjęciem. Często bywa porównany do Białego Lotosu, ale moim zdaniem jest to jednak ciekawsza analiza, zwłaszcza, że wszyscy nasi bohaterowie są osobami, które nie mają dostępu do tych wielkich pieniędzy, mogą na ten świat zamożnych patrzeć tylko przez szybkę albo ewentualnie jako pracownicy osób, które operują naprawdę wielkim majątkiem, i jest to taki majątek, który pozwala wręcz zmienić rzeczywistość. Przede wszystkim jednak jest to serial fantastycznych ról i tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na rolę Oscara Isaacsa i Carey Mulligan, którzy grają to główne, nie tytułowe, ale to główne małżeństwo, od którego kłótnie wszystko się zaczyna. Ta energia pomiędzy nimi, to poczucie niespełnienia, jakie jest w tej parze, wydaje mi się, jest bardzo ciekawe i też bardzo bolesne do oglądania, bo jak to zwykle bywa, kiedy oglądamy nieszczęśliwe pary, to coś nam się przypomina, że widzieliśmy coś podobnego w życiu. Nie jest ta awantura w swojej drugiej odsłonie tak dobra, jak w odsłonie pierwszej, tak nowatorska, ale moim zdaniem i tak warto je poświęcić trochę czasu, bo przemyślenia, jakie mają twórcy, są moim zdaniem bardzo wartościowe, zwłaszcza w naszym rządzonym przez pieniądze świecie. I na koniec fragment ścieżki dźwiękowej właśnie do drugiego sezonu serialu Awantura.

0: było Uniwersum RMF Classic. Na kolejny zapraszamy za tydzień po 13:00.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
2: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

0: Wielkiego Filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Czy wyobrażacie sobie zobaczyć 100 filmów w 10 dni? To jest moje takie, mój mokry sen i mokre marzenie, gdybym tylko mógł i miał dobę nieco dłuższą. I taką okazję mieli teraz wszyscy uczestnicy 19. edycji Mastercard of Camera, który już zbliża się do końca.
2: Dokładnie, dzisiaj wieczorem poznamy laureatów tegorocznej edycji Mastercard of Camera, czyli Festiwal Kina Niezależnego. Ale ja bym najbardziej chciała cię zapytać o jednak chyba konkurs polskich filmów fabularnych. Kogo ty tam widzisz jako najmocniejszego kandydata do nagrody?
1: W tej kategorii nie ma filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, ponieważ jest w konkursie głównym i pewnie gdzieś tam ten film bym typował. Są Ministranci, jest LARP i LARP jest takim moim silnym faworytem. Nie widziałem co prawda dalej filmu Brat, a słyszałem też sporo dobrego. I bardzo ciekawi mnie projekt Miłe Kobiety Marii Wojtyszko, bo to jest mikrobudżet z podobno przełomową rolą Anity Sokołowskiej, więc to jest coś, co na pewno chcę zobaczyć.
2: Cieszę się, że wspomniałeś akurat o filmie Brat. Ja go widziałam i polecam ci nadrobić, bo to bardzo autentyczne i mocne kino. Natomiast co ciekawe, jest taka nagroda na tym festiwalu, jak Rising Star. I właśnie nominację ma m.in. Filip Wiłkomirski, który gra w filmie Brat. I co ciekawe, on w Gdyni, pamiętam, powiedział takie zdanie, że nigdy nie planował zostać aktorem, bo na co dzień gra w piłkę nożną. To się stało zupełnym przypadkiem. Do tej nagrody nominowani są również Tobiasz Wajda, właśnie za film Ministranci, oraz Bruno Błach-Bar, również za film Ministranci, więc trójka bardzo młodych chłopaków.
1: Jeśli chodzi o zagraniczne produkcje, to też sporo ciekawego w tym roku mamy w programie, ponieważ filmem otwarcia była Ikona Mody z Angeliną Jolie i ja mam w sobie duży głód naprawdę porządnej, wszechstronnej sylwetki Jolie na ekranie i mam ogromną nadzieję, że to jest ten film, który w końcu da mi to, na co tak żywnie czekam.
2: Ale poza festiwalem, w naszym programie oczywiście cytat, który już za chwilę tym razem ja przygotowałam dla Jacka.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: W naszym programie mamy taką grę dla Was i dla nas, w której zgadujemy cytat z filmu. On może istnieć, ale wcale nie musi.
2: Jeśli byliście z nami ostatnio, to wiecie, że Natalia ma naprawdę niesamowitą pasę i jeśli za tydzień znowu zgadnie mój cytat, to zacznę szukać naprawdę wybranych linijek tekstu z filmów greckich sprzed 100 lat.
1: A może z kina niemego, na przykład napisy z kina niemego, takie pojedyncze.
2: Nie, no, rewelacyjny pomysł.
1: Natomiast dzisiaj mój cytat dla Ciebie i też dla Was, bo już jest okienko na Instagramie, w którym możecie zgadywać razem z Jackiem, a do wygrania są gadżety od RMF Classic. Cytat, Jacku. Dzięki Bogu, że ktoś przyszedł dziś do pracy. Tak jak my. Mm-hmm. My dzisiaj jesteśmy
2: w
1: pracy.
2: Przyszliśmy. Ja przyszedłem, więc biorę te podziękowania bardzo personalnie. Szczególnie, że trwa festiwal, trwa dalej Mastercard of Camera. Coś mi dzwoni, Ci powiem, z tym cytatem. Mam swój taki na razie jeden kierunek, ale nie wiem, czy poszłabyś w tą stronę, jeśli chodzi o film, o którym myślę.
1: A to jest film taki bardziej współczesny?
2: Nie.
1: Nie, okej. Okay. Czyli twierdzisz, że być może dałam ci jakieś kino takie, co, poniżej lat 90?
2: Moja pewność jest w takim momencie, że kiedy widzę twoją minę, kiedy próbuję mówić cokolwiek, to tracę wiarę w jakiekolwiek słowo, które chciałem powiedzieć.
1: Nie, no rozumiem to, bo zawsze właśnie przy tym pierwszym zetknięciu z cytatem filmowym jest ta pustka, że ty nie wiesz, dopiero w trakcie tych 2 godzin my sobie tam układamy szufladki, prawda? Tak jak ja miałam tydzień temu objawienie, że to jest Kieślowski.
2: Tak, ja na przykład nie wiem, jaką to masz metodę, myślę, że to kiedyś o tym pogadamy. Ja sobie muszę przejść gatunkami, aktorami, twarzami, które kojarzę, dekadami i zawsze dopiero gdzieś po pierwszej godzinie mam takie, o, to może być tam.
1: Ale na przykład jak słyszysz ten cytat, dzięki Bogu, że ktoś przyszedł dzisiaj do pracy, no to jaki typ bohatera ci się kojarzy, który mógłby to powiedzieć?
2: Pierwsza myśl, jak powiedziałaś, to jest szef. Myślę o szefie.
1: I z tym tropem, Jacku, zostań. Słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: W zeszłym tygodniu zaprezentowałem pierwszą część trzypłytowego wydawnictwa Erato, bohater jeden, znakomity flecista Jean-Pierre Rampala. A w programie tym razem Vivaldi, Tartini i Devien. Barok w wiosennym wydaniu.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
11: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
10: Grzybica?
11: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
10: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
11: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
10: I jak ładnie się błyszczy.
11: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
10: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
12: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: Skoro w naszym programie mówimy o cytatach filmowych, to do kin właśnie wrócił jeden z tych najbardziej kultowych współczesnych cytatów, czyli słynne That's all. Meryl Streep i Diabeł ubiera się u Prady wrócił do kin. I czy to jest film, czy to jest kontynuacja, na którą ty czekałaś?
2: Szczerze mówiąc, nie zakładałam kompletnie, że ona kiedykolwiek się pojawi, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, że to zamknięcie tej pierwszej części dla mnie było kompletne. Ja już tam nie potrzebowałam dopowiedzeń, ale rozumiem, że generalnie jest jakaś taka retromania i nostalgiomania, że wracamy do tych starych tytułów, odgrzebujemy, odgrzewamy, reinterpretujemy. Pewnie to jest jakiś dobry trend. Czy ten tytuł akurat potrzebowałam, żeby powstała druga część? Chyba nie, natomiast uważam, że to będzie takie bardzo duże poklepanie po ramieniu tych, którzy ten film kochają.
1: Zdecydowanie. Ja jestem już po premierze tego filmu i przyznam, że jedynka, o ile mam do niej ogromny sentyment i jest na pewno takim dużym znacznikiem popkulturowym, to jednak była też filmem problematycznym. Na dziesiątkach różnych pól. Ale będę dzisiaj trochę bezwstydny, bo przyznam, że przez pierwsze 20 minut tego filmu miałem ogromne obawy, że ten film już nie pamięta, dlaczego był tak dobry, dlaczego ma tylu fanów, ale po pół godziny w głąb seansu no ja popłynąłem z tą historią i okazało się, że chyba jednak trochę chciałem tej kontynuacji.
2: Czyli to jest takie kino, na które trzeba po prostu pójść z założeniem, że jest to typowo komercyjne, rozrywkowe kino i raczej nie próbować go analizować pod kątem takiego komentarza aktualno-społecznego?
1: Trochę tak, bo on faktycznie próbuje nam rysować dzisiejszy świat i to, jak dużo zmian się zrobiło, tylko on to zamyka z reguły w bardzo krótkich zdaniach, trochę pokazując widzowi, że my nie po to tu przyszliśmy. My tu przyszliśmy po to, żeby znowu zobaczyć tę grę emocji, tą taką cichą wojnę psychologiczną między Anne Hathaway, między Meryl Streep, żeby wrócić do najsłynniejszych żartów, żeby zobaczyć w tej części moim zdaniem znacznie ciekawsze role Emily Blunt i Stanley Tucci, którzy dostali trochę więcej do grania. I powiem ci, że najciekawsze jest to, że mam poczucie, jakby ten film nie wydarzył się 20 lat później, tylko 2 lata później. Że tam tak de facto niedużo się zmieniło.
2: Ale ja myślę, że i tak warto akurat na ten film pójść, bo to jest taki właśnie, mi się tak kojarzy ten film. Typowa sobota, popołudnie, idziecie do kina, oglądacie i po prostu się dobrze bawicie.
1: I z tego filmu nie da się wyjść bez uśmiechu od ucha do ucha, bo jednak to jest taka naprawdę no, gigantyczna doza rozrywki.
2: A żeby sobie przypomnieć to, za czym tęskniliśmy, to posłuchajmy sobie teraz piosenki właśnie z pierwszej części filmu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie was do stolicy Austrii. Czeka na was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
17: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Natalia Ryba, Jacek Cygan. Jacek Cygan dzisiaj w naszej zabawie tytułowej Nie ma takiego filmu. Próbuję odgadnąć, czy cytat, który mu wybrałam, istnieje, czy nie. A wy razem z nim, ponieważ już jest dla was okienko na Instagramie, gdzie możecie zgadywać. Jacku, przypominam cytat. Dzięki Bogu, że ktoś przyszedł dziś do pracy.
1: Żebyście widzieli, co się dzieje w studiu, ponieważ przed chwilą Natalia wyprowadziła mnie z mojego ciągu myślowego, bo ja przy tym cytacie zawędrowałem przed chwilą do Barei i okazało się, że no dalej być nie mogłem. Więc żeby zostawić taki mały trop do naszego wspólnego zgadywania, to powiedz mi, czy ten tekst mówi facet?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Okay.
0: Czyli teraz jakby już zniszczyłam twoje nadzieje.
1: Kolejny mój plan runął właśnie w gruzach.

0: ma takiego filmu. Dlaczego?
1: Mamy obecnie w kinach film, który jest chyba jednym z bardziej polaryzujących obrazów, jakie mieliśmy od dawna, ponieważ to jest ta pozycja, gdzie krytycy mówią nie, fani mówią tak, i chodzi o film Michael. To pytanie na dzisiaj brzmi, dlaczego ten film wzbudza tak duże, skrajne emocje i aż tak dzieli widownię? Ja ten film widziałem, Natalia jeszcze nie, i więc może zgrajmy twoje oczekiwania z moją percepcją i powiedz mi, czego oczekujesz od tego filmu?
2: Ja bym bardzo chciała się tak pozytywnie zaskoczyć, że to w końcu nie będzie pomnikowa, słodka laurka złożona jakiemuś artyście, tak jak mieliśmy to w jakimś stopniu jednak w Bohemian Rhapsody, tylko mam taką nadzieję, chociaż myślę, że się jednak zawiodę, że to będzie po prostu pokazanie człowieka z krwi i kości, bo umówmy się, nie ma ludzi idealnych. Nikt taki nie jest, nawet jeżeli był twórcą tego pokroju, jakim był Michael Jackson.
1: Dużo w tym filmie zobaczysz, dużo w tym filmie wy też zobaczycie, ale to, czego moim zdaniem nie ma tam w ogóle, to jest właśnie człowiek z krwi i kości. Patrzymy na krystalicznie czysty, na idealny pomnik z marmuru, który bardziej przypomina pewną pamięć o Jacksonie, pewną mitologię, którą sobie zbudowaliśmy wokół króla popu, niż realnego człowieka, który stoi za tą całą wizjonerią, za tymi sukcesami i tym ogromnym wpływem na rynek muzyczny. I niestety, o ile to jest piękne na początku tej opowieści, to przez 2 godziny filmu ja bym chciał uwierzyć w człowieka, na którego patrzę, a tu tego nie miałem.
2: Czyli z tego, co mówisz, to jest po prostu taka konwencja, w której jest to pewien rodzaj spektaklu i takie odhaczanie wydarzeń z życia muzyka, które są wygodne i bezpieczne, no bo umówmy się, właśnie na podstawie tego, co mówisz, na podstawie tego też, jakie recenzje przeczytałam, brakuje jednak tego trzeciego aktu, tego, który dotyczył tej mroczniejszej części jego życia.
1: To, że tego trzeciego aktu w tym filmie nie ma, dla mnie jest trochę unikiem, bo skoro wiemy, że on tam miał oryginalnie być, że mieliśmy zahaczyć o wydarzenia z 1993 roku, o całą sprawę z oskarżeniami Jordana Chandlera, to nagle, kiedy ten film i tak miał dogrywki, i tak miał bardzo drogie dogrywki za $15 milionów i nie widzimy żadnego innego podejścia do tego tematu, żadnego mrugnięcia do widza, chociażby urywkiem sceny z sali sądowej, chociażby, nie wiem, wejściem policji do domu, tylko kończymy ogromnym momentem chwały i glorii, to ja czuję, że jak ten film unika rozmowy na trudne tematy.
2: Ale już wiemy, że dostaniemy kontynuację tego właśnie filmu i historii Michaela Jacksona, więc być może tam pokażą nam tą jego bardziej mroczną stronę. To, co mówisz, dla mnie jest takim drogowskazem, żeby na ten film iść absolutnie z otwartą głową.
1: I dla rozrywki.
2: I nie zapominać o tym, że mimo tego, że to był artysta przez wielkie A, to miał również tę swoją bardziej mroczną stronę.

0: reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wolnary!
4: Kto?
5: Wolnary!
6: Wolnary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

0: Nie ma takiego filmu. Ciekawostki o kinie.
1: Bardzo cenię nasz program za to, że dzięki niemu my i nasi słuchacze możemy sobie przypominać o takich filmach, które w naszych sercach gdzieś są, ale może trochę o nich zapomnieliśmy. I ja dzięki tobie właśnie to przeżywam. Za każdym razem, gdy przynosisz mi jakiś cytat i mój mózg musi pracować na najwyższych obrotach, ja dzisiaj ci przyniosłam cytat, który brzmi: dzięki Bogu, że ktoś przyszedł dziś do pracy. Ustaliliśmy, że nie jest to polskie kino, nie mówi też tego męski bohater.
2: Tak, odhaczmy może wszystko, co wiemy. Nie mówi to męski bohater, nie jest to kino Barei, czyli jest to kino zagraniczne.
1: Owszem.
2: Mówi to kobieta.
1: Zgadza się.
2: Czy jest to film po 2000 roku?
1: Owszem.
2: Ale tak niedużo po 2000.
1: Niewiele. Ale ja myślę, że powinieneś się skupić na tym, jak to zdanie wybrzmiewa, bo to mówi, powiedziałeś to wcześniej, że być może szef.
2: To jest szef na 100%.
1: Bardzo konkretny szef. Taki, który ma, moim zdaniem, toksyczną relację z pracą. No bo jednak, gdy mówisz, dzięki Bogu, że w ogóle ktoś dzisiaj przyszedł do pracy.
2: Tak, i moją pierwszą myślą, kiedy mówiliśmy o szefach, to był temat trochę odcinka i pomyślałem o filmie Diabeł ubiera się u Prady, ale miałem z jakiegoś dziwnego punktu w głowie Stanleya Tucci mówiącego to, po czym jego sylwetka mi do tego nie pasuje, ale przyznam, że nie pamiętam Meryl Streep i Mirandy Priestly mówiącej te słowa, ale bardzo mi to pasuje do niej.
1: Najgorsze jest właśnie to, że moja twarz ma tę tendencję, że mówi więcej niż powinna, a ja powinnam teraz ukryć i mieć kamienną, tak jak ty zawsze masz, więc ja nic nie powiem. Nic nie powiem, aczkolwiek właśnie skup się na tym, że to jest o jakimś szefie i to bycie szefem jest bardzo ważną trampoliną do napędzenia całej fabuły.

0: Nie ma takiego filmu. Zza kulis.
1: Natalia Ryba, Jacek Cygan i Nie ma takiego filmu. I teraz chcę powiedzieć o serialu. O serialu, który wciągnął mnie jak żadna inna produkcja, chyba w całym moim życiu. Ja takich emocji nie miałem jeszcze przed ekranem. I jest to 9-dniowy stream charytatywny dla fundacji Cancer Fighters i Łatwo Gang. Co to były za emocje?
2: Myślę, że tym żyła cała Polska. Na pewno słyszeliście o tym, że Łatwo Gang, który działa w internecie, robi takie bardzo śmieszne rzeczy w sumie w tym internecie. Nagle na kanwie tego, że raper BDOS nagrał właśnie utwór, który odwołuje się do w ogóle walki z nowotworami i chciał tym wesprzeć właśnie dzieciaki z tej fundacji, nagle jest odpalony stream. I to, co się tam wydarzyło, to ile tam było osobistości internetowych, aktorskich, gwiazd, sportowców. Oczywiście cały czas fundację Cancer Fighters można wspierać, ale ja bym chciała w tej sekcji pomówić o takich top naszych momentach. Pozwól, że ja zacznę.
1: Dawaj.
2: Jednym z moich ukochanych momentów, ja w ogóle nie wierzę, że to się wydarzyło, to jest Agata Kulesza, aktorka tej rangi, która w 33-metrowej kawalerce na Pradze w Warszawie goli głowę w akcie solidarności Katarzyny Nosowskiej.
1: To jest ten moment w polskiej historii, w polskiej popkulturze, który naprawdę przejdzie do historii i niektórzy zrobili to z dużym gestem odwagi, na poważnie, ale mieliśmy też chociażby Małgosię Kożuchowską, która odtworzyła słynną scenę wpadania w kartony, tak w pełni aktorsko. No absolutnie, już na ten moment kultowy moment.
2: To mi uświadomiło, jaki Małgorzata Kożuchowska ma do siebie dystans.
1: Ogromny.
2: Bo przez wiele lat wszyscy robili memy właśnie z tej sytuacji, a ona po prostu cała na biało z Tomaszem Karolakiem obok rozbiła bank. Jakby po prostu takim luzem wobec swojej osoby.
1: Tych akcji możemy wymieniać dużo, bo też myślę, że bardzo fajnym gestem było pojednanie Jana Pawła i Andrzeja z serialu 1670, kiedy ekipa z serialu tam była, tam był Michał Sikorski, bo Martyna Byczkowska, Kirył, no cała tam ekipa siedziała. To jest piękny przykład tego, że my jak chcemy się zjednoczyć, to robimy to naprawdę fenomenalnie.
2: A kontynuacją tego ma być ponoć powstanie płyty, za którą właśnie odpowiedzialny będzie m.in. BDOS, który do współpracy zaprosi właśnie dzieciaki z fundacji.
1: Zamawiam pre-order.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Tych pamiętników mam już parę swoich zeszytów. Publikacja się odbędzie po śmierci grubo, nie wiem, drugiego albo trzeciego pokolenia. Jeśli ktoś będzie zainteresowany.
3: O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
9: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
8: Grzybica?
9: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
8: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
9: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
8: I jak ładnie się błyszczy.
9: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
8: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam lakier. 80 mg na...
10: Ta super oferta tylko do poniedziałku. Tylko w KFC.
11: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Po reklamie.

0: Serial tygodnia.
1: W naszym programie czasem trafiamy na takie seriale, które bardzo trudno jest skomentować, bo wywołują one takie emocje i takie poruszenie, że muszą się trochę uleżeć. My jesteśmy po projekcji pierwszego odcinka serialu Półbrat, który niedawno pojawił się na platformie HBO. Ja bym go określiła, Jacku, takim sformułowaniem, że on jest nieznośnie intensywny i absolutnie rozumiem wszystkie porównania do dojrzewania.
2: Ja się zgadzam, ale w tym wszystkim on jest tak szalenie intrygujący, że każda jedna postać i każdy jeden wątek muśnięty w tym pierwszym odcinku mnie strasznie ciekawi. Za serial odpowiada Richard Gadd, czyli twórca wcześniej Reniferka, i ja zaczynam mieć jakąś małą obsesję na punkcie tego faceta, ponieważ on jest tak niesamowitym twórcą zarówno przed i za kamerą, ponieważ on tworzy historię w bardzo ciekawy sposób, opowiada bardzo nieszablonowo, trochę zawsze pokazując tych mężczyzn, na których wcześniej przestrzeni nie było w kinie czy w telewizji, ale aktorsko, on tam jest co prawda przez kilka minut w pierwszym odcinku, ale gra tak inaczej, serwuje nam tak zupełnie inną twarz niż ta z Reniferka, no ja powiem ci, że byłem w szoku.
1: I poprzez tę kluczową, tytułową relację właśnie braci przyrodnich, których historię poznajemy na przestrzeni trzech dekad, twórca porusza temat toksycznej męskości, po prostu takich emocji tłumionych w sobie, gniewu, i mam wrażenie, że inicjuje dzięki temu taką szerszą płaszczyznę, żeby wyrazić w ogóle to, co tak naprawdę czują mężczyźni, a to, o czym może nie chcą mówić na głos.
2: Bo Niall i Ruben nie są braćmi biologicznymi, ale wychowywali się bardzo blisko siebie. No i po latach Ruben pojawia się niespodziewanie na ślubie Nighla i uruchamia całą lawinę przemocy, wspomnień, rozliczeń, i my patrzymy na dwa plany czasowe, na ten plan aktualny i ich dojrzewanie, które już wspomniałaś. I to dojrzewanie w tych latach 80., tak? To słuchaj, lata 80.
1: Tak.
2: No, uważam, że gra aktorska tych młodych chłopaków i to z jaką cielesnością, z jakim takim piaskiem, brudem jest to pokazane, no to się ogląda naprawdę świetnie.
1: Co ciekawe, Richard Gadd przyznał, że pierwszy odcinek Półbrata napisał jeszcze na etapie dopiero powstawania Reniferka, około w 2019 roku. Niezależnie od tego, co by się z Reniferkiem nie wydarzyło, jak on został odebrany, no bo przecież wtedy nie wiedział, że to będzie Netflixa fenomen w okresie, kiedy była premiera tego serialu. Napisał ten pierwszy odcinek i zdecydował, że zobaczy. Podjął tę decyzję i po prostu stwierdził: muszę się przekonać, ale już zaczynam nad tym pracę. I wydaje mi się, że słusznie. Serial Półbrat, lećcie i oglądajcie. I could stay awake just to hear.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: W sekcji za kulis mamy dzisiaj dwa newsy i dwie informacje. Jedna to piękny początek, który przed nami, a druga to koniec w sumie jeszcze przed tym początkiem, ale od tego początku zacznijmy.
2: Lepiej bym tego nie ujęła, naprawdę. Więc jeżeli są wśród nas, ja na przykład należę do takich osób, fani Scooby-Doo, czyli bajek o fantastycznej grupie młodych, amatorskich detektywów, którym przewodniczy, a właściwie których zespala pies Scooby-Doo, to mam dla was dobrą informację, ponieważ powstaje serial, tak zwany Origin Story, czyli historia początków w ogóle ekipy Scooby-Doo. I zamiast takiego klasycznego schematu, który znamy z animacji, że jest potwór na odcinek, to tutaj podobno twórcy skupią się na jednej większej zagadce, która połączy bohaterów i pokaże, jak właściwie powstała ich grupa.
1: A jeśli chodzi o ten drugi temat i temat przykrego końca jeszcze przed startem, to dowiedzieliśmy się, że z czwartego sezonu Biały Lotos odeszła Helena Bonham Carter. No ale pytanie, czy faktycznie odeszła? Ponieważ oficjalne oświadczenie jest takie, że Mike White, który obsadził ją w tym serialu, twórca Białego Lotosu, skomentował, że kiedy Helena weszła na plan, to jak tą postać gra, przestało się kleić z tą wizją, którą on miał na tą sylwetkę i postanowił postać przepisać i obsadzić ją inną aktorką. I dla mnie to jest informacja naprawdę przykra, bo przyznam szczerze, że to właśnie na występ Heleny Bonham Carter czekałam najbardziej. To jest fenomenalna aktorka i zobaczenie jej w takim konwencjonalnym obrazie, w takim pełnym sarkazmu, ironii, cynizmu jak Biały Lotos, to byłaby gratka.
2: Ja się tak w ogóle zastanawiam, bo my bardzo często mówiliśmy o castingu i ekscytowaliśmy się tym, jakie karty zostały odsunięte, jeżeli chodzi o produkcję tego najnowszego sezonu. Ja mam taki trochę żal do twórców, no bo jednak proces castingowy, proces dobierania postaci do scenariusza to jest na pewno, zakładam, wielomiesięczny, a nie wieloletni proces. I co, nagle Helena przyjeżdża do Francji i mówią jej, wiesz co, dzięki, jednak nie?
1: No, rodzi się pytanie, czy naprawdę dziękujesz takiej aktorce jak Helena Bonham Carter? Ja na miejscu Mike'a White'a stanąłbym na głowie, żeby tak to przepisać, żeby to dalej pasowało pod Carter. A on po prostu powiedział dziękuję. Ten sezon moim zdaniem pokaże, czy ta konwencja się wyczerpuje, czy nie, bo jednak z pierwszych trzech sezonów każdy poruszał zupełnie inny temat. Ale tych tematów jednak nie mamy nieskończenie wiele. Była wiara, była miłość i seks, były pieniądze. Co teraz? To pytanie zostawiam i tobie, Natalia, i wam teraz przed odbiornikami, a my posłuchajmy motywu z Białego Lotosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
6: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Jacek Cygan, Natalia Ryba, nie ma takiego filmu. Powoli docieramy do końca naszego sobotniego programu, bo musimy przecież biec na galę zamknięcia Mastercardów. Kamera, że się trzeba wyszykować. No ale zanim to, zanim się zrobimy piękni...
2: Czas na finał.
1: Czas na finał, Jacku. Powiedz mi, co ty myślisz o tym cytacie? Czyli dzięki Bogu, że ktoś przyszedł dzisiaj do pracy.
2: No ja się uśmiecham od ucha do ucha. Pierwszy powód mojego uśmiechu jest taki, że Natalia absolutnie nie potrafi zachować pokerowej twarzy. I kiedy ja się tak błądziłem w którymś wejściu ze swoimi myślami, no to z Natalii można czytać jak z otwartej księgi. I to jest mój jedyny ratunek w tym programie, bo jeśli nie, to poległbym okrutnie. No i skoro wiemy, że chodzi o szefową, chodzi o kobietę, chodzi o film po 2000 roku, to pomyślałem, a czemu by nie strzelić w motyw dzisiejszego odcinka i nie powiedzieć, że jest to Miranda Priestly i Diabeł ubiera się u Prady.
1: Brawo, Jacku, dobra pasa do ciebie wróciła. Oczywiście, że to jest cytat właśnie z tego filmu. I dokładnie taka była moja logika. Stwierdziłam, że skoro będziemy mówić o Diabeł ubiera się u Prady, to jest teraz też moment, w którym on wchodzi do polskich kin, jego druga część, to stwierdziłam, przypomnijmy sobie tę postać i właśnie ten cytat z pierwszej części.
2: A najlepsze jest to, że dzisiejszy program, też trochę nieświadomie, otworzyłem cytatem z tego filmu, mówiąc that's all, jeszcze nie wiedząc, że ten cytat jest z tego filmu, więc mamy piękną klamrę. No ja się cieszę, że po czterech tygodniach porażek sromotnych odbijam się od dna, kochani.
1: Mamy nadzieję, że wam poszło równie dobrze jak Jackowi na naszym koncie na Instagramie. Zaraz sobie sprawdzimy wasze odpowiedzi
2: na
1: i typy.
2: Na pewno, tam same asy są przecież.
1: A wam życzymy fantastycznego weekendu majówkowego. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami.
2: Odpoczywajcie, a my potem damy wam znać, jak bawiliśmy się na zamknięciu Mastercard Off Camera.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaryn!
6: Kto?
7: Woltaryn! Woltaryn!
8: Ból kolana na schodach? Woltaryn Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrabki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa w kolorze biało-czerwonym.

Marek Kondrat, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic i bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Dzień dobry. Jest majówka, to i nasze spotkanie w teatralnej radiowej kawiarence musi być inne niż wszystkie. Dzisiaj przez najbliższe 3 godziny na naszej antenie rozmowa z gwiazdą sceny musicalowej. Tak się składa, że niedawno pojawił się na 3 koncertach w Polsce dzięki determinacji Jakuba Wociala i Broadwayu w Polsce. Na koniec tej przygody koncertowej przyjął zaproszenie do naszego studia. Znany z głównych ról w takich tytułach jak Upiór w operze, Love Never Dies, Nędznicy, Funny Girl czy Anastazja. Za chwilę będzie grał tytułową rolę w nowej produkcji musicalu Stevena Sondheima, Sweeney Todd, demoniczny golibroda z Fleet Street w Wielkiej Brytanii. Ale dla wielu i tak zawsze będzie po prostu najważniejszym upiorem w operze, jaki stanął na teatralnych deskach. Proszę Państwa, Ramin Karimlo dzisiaj w RMF Classic do godziny 20:00 i zanim się przywita, zaśpiewa.

0: upiór w operze. Ramin Karim, Love RMF Classic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Do nauki języka polskiego jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, ale zaczęliśmy ją tym, czy nie żałował nigdy kariery hokeisty. W Peterborough Pits na przykład.
1: Oh yeah. I don't know how much a salary the Peterborough Pits make.
0: Nie wiem, ile zarabiają w Peterborough Pits. Nie, nie mam żalu. Oczywiście, że nie. Miałem okazję podróżować po świecie, robić niesamowite rzeczy. I teraz bardziej niż kiedykolwiek to doceniam. Dużo podróżuję. Trzeba wiele poświęcić, żeby to robić, ale myślę, że Bóg postawił mnie tutaj, żebym robił to, co robię. Coraz bardziej to akceptuję i bardziej się z tego cieszę.
1: I'm not chasing anything, I'm just accepting that, oh, okay, so I'm here now.
0: Za niczym nie gonię. Po prostu przyjmuję. O, okej, okay, więc teraz tutaj jestem. Kiedy zdarza się, że wieczorem przychodzi do głowy myśl, nie wiem skąd wezmę energię albo głos, żeby wyjść na scenę, szybko robię krótką medytację i powtarzam sobie, bez względu na wszystko masz być tu, teraz i masz to zrobić. I to nie tylko jest poświęcenie, ale też dar, dzięki któremu czegoś się o sobie w tej chwili nauczysz.
1: No matter what, you're meant to be here right now and you're meant to do this and it's not just a gift, but it's also something you're going to receive and learn about yourself in this moment.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Dzień dla historii Polski szczególny. Dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko. Będziemy podróżować jego śladami. Śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska.

0: cudownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
2: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cyklobiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Gorąco

0: wyniku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Gwiazda Broadwayu i West Endu Ramin Karimlo jest dzisiaj naszym gościem. Kanada, do której z Iranu przeprowadziła się twoja rodzina, kiedy byłeś mały, jak wyglądała? Było tam chyba wiele rodzin takich jak wasza, które musiały budować swoje życie od nowa. Kiedy ciężka praca otacza nas od dzieciństwa, to bardzo wpływa na to, jakimi jesteśmy dorosłymi.
2: Yeah, that's a very interesting question. I think a lot of Polish folk can relate to that as well about.
1: To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że wielu Polaków też może się z tym utożsamić. Patrzę na wiadomości.

0: wszystko, co dzieje się właśnie w Iranie, to jest to, w czym się urodziłem. Uciekliśmy najpierw do Włoch, a potem zostaliśmy uchodźcami w Kanadzie. Jako dziecko byłem chroniony przed całą tą historią i to coś, o co mój ojciec zadbał, żebyśmy mieli po prostu normalne dzieciństwo. Więc teraz bardziej niż kiedykolwiek rozumiem naszą historię i myślę, że to mnie ukształtowało, taki nomadyczny tryb życia, który prowadzę. I po prostu czuję teraz, że to jest część mojej drogi na tej ziemi, przynajmniej na razie. Coś, co nazywam mentalnością imigranta. Takie podejście, że możesz osiągnąć to, czego chcesz. Musisz tylko na to zapracować. Musisz za tym iść. Nikt nic ci nie jest winien. Nie boję się porażki, bo myślę, albo wygrywasz, albo się uczysz.
1: You either win or you learn. It's not about failing. It's like,
0: to nie jest kwestia porażki. To jest tak, że jeśli czegoś zabrakło, myślisz, okej, co mogę poprawić? To nie jest, o, ale jestem zły na świat. Bardziej, co mogę zrobić lepiej? Co mogę zmienić? Albo czego się nauczyć? Jak mam się rozwijać? I czasem, kiedy się rozwijasz, zdajesz sobie sprawę, że to, czego chciałeś, nie jest tym, czego potrzebowałeś.
1: And how do I grow? And sometimes... When you do grow, you realize that thing you wanted is not what you needed.
0: Pierwszą rzecz, którą Kuba Wociel powiedział mi o tobie, kiedy opowiadał, że przyjeżdżasz do Polski na koncerty, to musisz go poznać, to taki dobry człowiek. To chyba typowe dla wszystkich Kanadyjczyków.
1: Oh, I don't know. I think I'm a very good but flawed man, you know? We all have our moments in life.
0: O, nie wiem. Myślę, że jestem dobrym, ale niedoskonałym człowiekiem. Wszyscy mamy swoje momenty w życiu. Myślę, że moi rodzice dobrze mnie wychowali, żeby zawsze starać się szanować ludzi i być życzliwym. Nie musisz być miły, ale możesz być życzliwy. I nikt nie jest ponad nikim. I staram się traktować wszystkich z tym samym szacunkiem. Traktować wszystkich równo. Nie musisz traktować ludzi tak samo, ale traktujesz ich równo, więc myślę, że kanadyjskie dziedzictwo jest częścią mojego życia, irańskie dziedzictwo. Wszystko to było częścią tego, kim teraz jestem, wraz z moimi wadami.
1: Has all been part of making me who I am now, flaws included.
0: Urodzony w Iranie, wychowany w Kanadzie, co typowo kanadyjskiego i typowo irańskiego w sobie widzisz? Ale zaznaczam, że pytam o to, co w sobie cenisz, co pozwoliło ci być tym, kim dzisiaj jesteś. Myślę, że jest we mnie wiele więcej tego irańskiego, niż sobie uświadamiałem, szczerze mówiąc. Cechy, które lubię w sobie, to moja etyka pracy, moja chęć ciągłego uczenia się. Czuję, że zawsze staram się być lepszym niż wczoraj, jako mężczyzna i jako artysta, jako mąż, ojciec, przyjaciel. I wciąż mogę wiele poprawić, zwłaszcza jeśli myślę o przyjaźniach, bo mam wspaniałych przyjaciół w moim życiu i nie jest ich wielu. Potrzebujesz tylko kilku dobrych przyjaciół. Możesz mieć znajomych, ale tych, którym ufasz i którzy są w twoim wewnętrznym kręgu, twoim plemieniu, jest kilku. Modlę się, żeby dostawali ode mnie tyle, ile oni mi dają.
1: I pray that they get as much from me as they give to me.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu, gdzie Madame Butterfly zakochuje się w Don Giovannim. Gdzie pierścień Nibelunga gubi się w strasznym dworze. I gdzie Carmen bawi się na weselu Figara. Spotkajmy się w RMF Classic w niedzielny wieczór. Operowa niedziela. Już jutro po 21:00. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7:00.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrabki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzisiaj w radiowej teatralnej kawiarence głównym bohaterem jest Ramin Karimlo. Zadebiutowałeś w 2002 roku, a już rok później grałeś jedną z głównych ról w Upiorze z opery. West End Broadway zdobyłeś błyskawicznie, ale ciężko jest chyba odnosić spektakularny sukces co dwa miesiące. Miewałeś momenty zwątpienia, że może jednak lepiej było się skupić na hokeju?
2: Well, not maybe hockey, because the last time I played hockey, people were a lot bigger and faster than me. I think I was on the ice more than standing on my skates, because they...
1: Cóż, może nie hokej, bo ostatnim razem, gdy grałem w hokeja, ludzie byli dużo więksi i szybsi ode mnie. Lądowałem na lodzie częściej niż stałem na łyżwach, bo mnie tłukli, rzucali mną na prawo i lewo, ale ciągle się podnosiłem. I pamiętam, jak trener mówił, nikt nie dostał tyle razy, co Ramin, ale on ciągle się podnosi. Myślałem sobie wtedy, chyba to komplement, bo miał na myśli, że się nie poddawałem, ale też dodawałem w myślach, wiecie co, to bolało. Oczywiście mam pewne wątpliwości i powiedziałbym, że dobre 3-4 razy w roku, może przy każdej zmianie sezonu, myślę, co ja robię. Ale mam też dobrych przyjaciół i rodzinę. Moja żona jest dla mnie wielką podporą i kimś, kto mnie zawsze podnosi, mówi, nie, idź dalej. Albo tłumaczy mi, skąd we mnie takie odczucia. Ale to dobrze, bo to trochę jak wiosenne porządki albo sprzątanie szafy. Pomaga się ponownie skupić na swoim celu i służeniu swojemu powołaniu. Swoją drogą, co to znaczy sukces na musicalowej scenie? Czy pojęcie sukcesu zmienia się na przestrzeni lat? Dzisiaj rozumiesz go inaczej niż na początku swojej scenicznej drogi? Zdecydowanie widzę to inaczej teraz, bo cieszę się tym bardziej niż kiedykolwiek. Sukces zależy od osoby i okoliczności. Myślę, że już ciągłe pracowanie to jest niesamowite osiągnięcie. Jestem bardzo wdzięczny, kiedy patrzę na ostatnie 20-25 lat. Od czasu do czasu myślę, stary, całkiem nieźle ci poszło. Gdyby to się dziś skończyło, miałeś całkiem niezłą karierę. Ale też jest takie dziwne uczucie bycia ciągle zielonym w tym, co robię. Bardziej niż kiedykolwiek. Jestem głodniejszy nauki niż kiedykolwiek. Mniej w tym wszystkim mojego ego. I nie mówię, że kiedyś byłem zbyt pewny siebie, ale nadrabiałem w ten sposób wiele obaw. Niepewność artysty, mężczyzny. Teraz jestem dużo szczęśliwszy. Jak mówiłem, nie ma porażek, jest nauka. Pojawiam się na scenie myśląc tylko, że z jakiegoś powodu tutaj jestem, więc pozwólcie mi dać z siebie jak najwięcej z tego, co wiem i nauczyć się jak najwięcej.
2: Success for me at this point for me personally is, well, keep working, you know, that's a good start, but also...
1: Nie chodzi o to, by być najlepszym w danym momencie. Po prostu jesteś tam. Z jakiegoś powodu jesteś tam, więc wykorzystaj to maksymalnie i bądź najlepszą wersją siebie. Więc sukces dla mnie na tym etapie to po prostu dalej pracować. To jest bardzo dobry start. Ale też dla mnie osobiście sukces to fakt, że dostaję propozycje, osiągam rzeczy, które są wyzwaniem, które dają mi wystarczający dreszczyk. Nie wiem, czy dam radę, ale spróbujmy. I mam coraz więcej czasu, co jest ważne, czego wcześniej nie doceniałem. Próbujesz zapewnić rodzinie byt, zbudować karierę. Było jak było, ale teraz mogę być bardziej wybredny i podejmować decyzje na podstawie twórczych wyzwań. Może słucha nas teraz ktoś, kto ma podobne problemy. Co powiesz komuś, kto wątpi w to, że warto? Kto już czuje, że za chwilę zabraknie mu sił walczyć dalej o sukces na scenie? Bo czasami czeka się na niego długie lata. Nie oszukujmy się, nawet świat musicalu potrafi być okrutny.
2: If you know you're willing to suffer for something and you keep going, then you know you're on purpose. So then you have to also accept that.
1: Jeśli wiesz, że jesteś gotów dla czegoś cierpieć i ciągle idziesz dalej, to wiesz, że jesteś na dobrej drodze. Musisz też zaakceptować, że nic, co jest wielkie, nie jest łatwe. Są rzeczy, których musisz się nauczyć, a jeśli krążysz w kółko i napotykasz te same wyzwania, to znaczy, że nie uczysz się tego, czego powinieneś. A dla mnie Bóg, albo jeśli nie masz takiej wiary, to wszechświat, cokolwiek chcesz postawić w centrum uwagi, mówi, musisz się tego nauczyć, zanim przejdziesz na następny poziom, żeby zrozumieć lekcję i po prostu, żeby nie karmić jedynie swojego ego. Idź dalej i ucz się jak najwięcej. Jeśli to jest twoje powołanie, nie poddasz się. Po prostu będą momenty, kiedy pomyślisz, wow, to jest trudne i to jest w porządku.
2: If it's your purpose, you won't give up. You just got it. Just gonna be times where you're like, ooh, this is tough. And that's okay.
1: Ramin Karimlo dzisiaj do godziny 20 w RMF Classic. Dużo tematów około rodzinnych było jak dotąd w naszej rozmowie. I tak się składa, że rodziny dotyczy ostatnio opublikowana premierowo przez Ramina piosenka.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko
7: stać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: dla Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Gwiazda West Endu, Broadwayu, Ramin Karimlo jakiś czas temu przy okazji swoich koncertów w Polsce odwiedził nasze studio. Rozmawialiśmy o rodzinie, o korzeniach i te wątki pojawiły się już w pierwszej godzinie naszego spotkania. To teraz pora przejść do momentu, w którym pojawił się w jego życiu musical. Rok 1990, Toronto, upiór w operze. Co się wtedy stało?
2: It's funny you should say that. I was thinking about that last night because I was thinking about seeing cell phones everywhere and everyone's always taking their cell phones out and living life through a cell phone.
1: To zabawne, że o tym mówisz. Myślałem o tym zeszłej nocy, bo zauważyłem podczas koncertu, że wszędzie widzę telefony komórkowe. Wszyscy ciągle wyciągają swoje telefony i przeżywają życie przez ekran. I miałem taką myśl, późno w nocy, leżąc w hotelowym pokoju, że ja mam tyle ciepłych wspomnień i to tylko dlatego, że nie miałem takiego telefonu. Było się wtedy obecnym. Wiem na pewno, że dzisiaj ludzie nie będą pamiętali, co nagrali tymi telefonami, bo tyle treści nas otacza. Pewnie nawet nie obejrzysz tego nagrania ponownie. Nie możesz przeżyć tych emocji przez ekran telefonu.
2: I remember the bus trip. I didn't want to go see Phantom, but the only reason I went, it was because it was a day off school. That's the only reason I went.
1: Pamiętam wycieczkę autobusem. Nie chciało mi się iść na upiora, ale poszedłem, bo dzięki temu mieliśmy dzień wolny od szkoły. Tylko dlatego. Wiedziałem, że to jest temat numer jeden w mieście, bo mieli świetny marketing. Musiałeś wtedy oglądać reklamy w telewizji, lata 90. I pamiętam tę reklamę. Było jezioro, cisza i potem spadał różany płatek do wody, więc powstawały fale. A gdy róża uderzyła o taflę, pojawiało się...
2: It's coming. That's it. We were like, what is this? What's going on?
1: Nadchodzi. To wszystko. Myśmy się zastanawiali, co to jest, co się dzieje. Poszliśmy zobaczyć spektakl, a w tym momencie życia byłem marzycielem. Lubiłem opowiadanie historii, lubiłem muzykę country, lubiłem aktorów takich jak De Niro, Pacino, Brando. I wtedy, gdy siedzieliśmy i oglądaliśmy Upiora, ten głos Colma Wilkinsona, miałem 12 lat i pomyślałem, to jest niesamowite. Ten głos był jak strzykawka, która wyciąga twoją duszę, podnosi ją i decyduje, w którym miejscu ją odłożyć. Pamiętam, że poczułem coś, czego nigdy wcześniej nie czułem i pomyślałem, to jest... Jakbyś połknął żabę. Dokładnie tak. I pamiętam, że pomyślałem, chcę to robić. Chcę sprawiać, żeby ludzie czuli się tak, jak on sprawił, że ja się poczułem.
2: I remember thinking, I want to do this. I want to make people feel like he's just made me feel.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Wracamy do rozmowy z Raminem Karimlo, który jest dzisiaj gościem radiowej teatralnej kawiarenki. Kiedy zobaczyłeś upiora w operze w Toronto, o czym przed chwilą opowiadałeś, miałeś 12 lat. To wtedy zaczęła się twoja miłość do musicali? Czy ty w ogóle kochasz musicale?
2: The reason I can't say yes is because I never thought I wanted to be a musical actor. I just wanted to be an actor. I wanted to be a storyteller. So when I said I wanted to be the Phantom...
1: Powodem, dla którego nie mogę powiedzieć po prostu tak, jest to, że nigdy nie myślałem, że chcę być aktorem musicalowym. Po prostu chciałem być aktorem, chciałem być opowiadaczem historii. Więc kiedy mówiłem, że chcę być upiorem, nawet teraz nie myślę, chciałem być śpiewakiem. Chciałem być upiorem, który wiadomo, jeśli chcesz zagrać tę rolę, musisz też wydawać melodyjne dźwięki. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby to zamykać w jakiejś szufladzie. Granie upiora czy granie w filmie dla mnie zawsze oznaczało bycie aktorem. Więc nie biegam zbyt chętnie na musicale, chodzę, żeby wspierać przyjaciół.
2: Nowadays it's harder too, because I feel theater etiquette has gone down a bit. Maybe in Poland it's much better. But like people, again, with the cell phones coming out during a performance, the talking, I'm like...
1: Obecnie jest też trudniej, bo czuję, że pogorszyła się teatralna etykieta. Może w Polsce jest dużo lepiej. Ale ludzie... I znowu. Telefony komórkowe wyciągane podczas przedstawienia. Rozmowy. Myślę sobie, wiecie, powinniśmy być tu dla siebie nawzajem i szanować siebie oraz artystów. Skupmy się tu i teraz na 2-3 godzinach swojego życia. Wyłącz wszystko i po prostu daj się ponieść. Czuję, że to prawie medytacja, kiedy idziesz na spektakl, bo możesz zapomnieć o wszystkim. A w momencie, kiedy ktoś cię rozprasza, wracasz do rzeczywistości. Ale kocham musicale. Oczywiście, są świetne. Takie, które inspirują i takie, które zmieniły moje życie.
2: But I do love musicals. There's some great ones out there and that are inspiring and they change my life.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Skoro ekspert Ramin Karimlo, gwiazda Broadwayu i West Endu, jest w naszym studiu, to warto zadać to pytanie. Co musi mieć w sobie wybitny musicalowy głos?
2: Sometimes when you add the element of singing as well, people then start worrying about, did I sound good? And I'm to blame as well. And the moment you start listening to your own voice.
1: Czasami, gdy dodajesz do swojej gry śpiew, zaczynasz się martwić, czy brzmiałem dobrze. Ja też tak miewam, ale kiedy zaczynasz słuchać własnego głosu i tego, jak oceniasz jego wartość w danej chwili, przestaje to już być o słowach i historii, jakie masz.

0: do przekazania, a zaczyna być o tobie i twoim głosie. I wtedy, moim zdaniem, tracisz tę więź z publicznością. Według mnie to, co tworzy świetny głos teatralny, to autentyczność i bycie kimś, kto nie ukrywa niedoskonałości. Można być wrażliwym, bo to jest ludzkie. Dążenie do idealnego tonu, owszem, jest na to miejsce. Są widzowie, których to przyciąga, ale dla mnie to nie jest to, czego szukam. Nie chcę dążyć do perfekcji. Chcę człowieczeństwa. Ludzie dopiero w momencie, kiedy akceptują swoje niedoskonałości, stają się tak wyjątkowi i piękni. The moment we accept our imperfections makes us so unique and beautiful. I fail at doing that at times, don't get me wrong, because I'm human too, and I'm like, oh my God, this is gonna be tough, or I want it to sound good, but that's not the point. Zdarza mi się błądzić, bo też jestem człowiekiem i przychodzą do mnie myśli, o mój Boże, to będzie trudne, albo chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, ale to nie o to chodzi. Przygotowuję właśnie Sweeney'ego Todda i wiem, że będą ludzie, którzy będą się spierać, czy jestem tenorem, czy barytonem. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, nie chcę, żeby Sweeney to brzmiał w taki a taki sposób. Chcę zagrać go jako człowieka. Chcę opowiedzieć jego historię, którą uważam za intrygującą, porywającą i w dziwny sposób bardzo aktualną w świecie, w którym teraz żyjemy. Jak to zabrzmi? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Wiem, że dam jedyną w swoim rodzaju interpretację Sweeney'ego, która jednych przekona, a innych nie. I takie jest życie. Interpretation of Sweeney, and it's going to be for some, and it's not going to be for some, and that's life. A kiedy czujesz na scenie, że okej, jest magia, to co robię naprawdę działa, jest ta więź z publicznością. When the show's finished and I'm like, what happened? Kiedy spektakl się kończy, a ja myślę, co się stało, i nic nie pamiętasz?
1: Yeah, because honestly, I just feel then you're not. Editing yourself, you're not watching yourself.
0: Tak, bo szczerze, wtedy nie kontrolujesz siebie, nie obserwujesz siebie, po prostu oddychasz i ufasz próbom, które przeszedłeś, ufasz przygotowaniom, więc po prostu naciskasz play i jedziesz, a potem myślisz, wow, to było coś. Bo jeśli zaczniesz wybierać momenty i próbować je odtworzyć następnej nocy, to nie dasz rady. To, co wydarzy się jednej nocy, jest świetne. Zobaczymy, co stanie się jutro. I myślę, że to właśnie daje mi energię przez 8 spektakli w tygodniu i powtarzalność. To zaczynanie od nowa każdego wieczoru, a nie próba ich odtwarzania. For me, keeps the energy for 8 shows a week and repetition. It's starting over every night, not trying to recreate.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i

0: Oszczędzaj! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza polska muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Międzynarodowa gwiazda musicalu Ramin Karimlo jest dzisiaj naszym gościem. Sir Andrew Lloyd Webber to bardzo ważna postać w twoim życiu, prawda?
2: Yeah, it's funny, I was again thinking about this the other day. Lord Andrew Lloyd Webber, we've obviously done a lot together, but
1: Tak, to zabawne, bo ostatnio znowu o tym myślałem. Lord Andrew Lloyd Webber, oczywiście zrobiliśmy razem wiele rzeczy, ale moje główne podziękowania zaczęłyby się od Sir Camerona McIntosha, który otworzył przede mną drzwi, bo to on był producentem Upiora w operze, Nędzników i innych. Moja relacja z Andrew rozwinęła się i umocniła na pewno podczas pracy nad Love Never Dies. Mieliśmy wtedy dużo czasu tylko dla siebie.
2: Grew and solidified during Love Never Dies for sure. We had a lot of one-on-one time for that.
1: Tutaj warto podkreślić, że to właśnie ciebie Sir Andrew Lloyd Webber poprosił o kontynuowanie historii Upiora, ponieważ Love Never Dies, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to upiór w operze 10 lat później. Powiedz nam coś o tym artyście, coś, co niewielu o nim wie. Może jakie są jego ulubione ciastka, ulubiony żart, coś, co chociaż troszeczkę powie nam o tym, jakim jest człowiekiem, bo o jakiej skali jest artystą, wszyscy wiemy.
2: I'll say this, my favorite memory of Andrew is every time we would hang out with him and his family, and I would see Andrew the father, the husband. Not the genius composer, not...
1: Powiem tak, moim ulubionym wspomnieniem związanym z Andrew jest każdy moment, który spędziliśmy razem z jego rodziną i widziałem Andrew jako ojca, męża, a nie jako genialnego kompozytora. Widzieć go po prostu jako ojca, grającego z rodziną, no na przykład w taką grę słowną, gdzie wszyscy musieliśmy kolejno mówić coś przy stole i to było po prostu głupie. Ludzkie, bardzo zabawne. I to jest moje ulubione wspomnienie, kiedy patrzę na te bardzo intensywne lata, które spędziliśmy razem. Tak, to też otworzyło mi oczy, bo malujesz sobie obraz kogoś, kogo wydaje ci się, że znasz, a potem widzisz, kim naprawdę jest. I to jest pełne ciepła i piękne i naprawdę mi się podobało. A co wyniosłeś z tej współpracy? Czego nauczyłeś się od Sir Andrew Lloyda Webbera?
2: Well, I learned many things. I can't really put my finger on it. I'm getting like 100 things going around in my head because I'm reliving all these memories in warp speed right now. Because it's been a while since we worked together.
1: Cóż, nauczyłem się wielu rzeczy. Nie potrafię tego tak dokładnie określić. Mam teraz w głowie chyba setkę rzeczy, bo właśnie przeżywam te wspomnienia w przyspieszonym tempie. Minęło trochę czasu, odkąd razem pracowaliśmy. Byłem po prostu zdumiony, jak wiele on wiedział o wszystkim. Codziennie wychodziłem stamtąd zainspirowany, by być lepszym, by być precyzyjnym, ale też próbuję sobie przypomnieć jakieś wspomnienie, zwłaszcza ze studia. Był bardzo otwarty na współpracę. O, to moja lekcja. Nawet ktoś taki jak on współpracował ze mną i brał pod uwagę moje zdanie, zwłaszcza kiedy byłem jeszcze bardzo niedoświadczony. Pamiętam, że jedna piosenka wcześniej miała zupełnie inny tytuł, którego teraz nie przytoczę, bo Andrew na pewno nie chciałby go słyszeć. Były różne propozycje na stole i Andrew pyta: Ramin, co myślisz? Ja zaproponowałem, co powiesz na taki tytuł, The Beauty Underneath. A on zgodził się, że to lepszy tytuł.
2: We're talking about it and these were on the table because, Ramin, what do you think? I said, what about this title, this one, Beauty Underneath? He's like, that is a better title. So I learned that even at whatever level you're at, collaboration is a great thing.
1: Więc nauczyłem się, że bez względu na to, na którym jesteś etapie w życiu, współpraca to świetna rzecz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: O matko, te wywiady, to się takie bzdury opowiada, to już skończmy, do widzenia. Dziękuję bardzo. Odkryłam siłownię i zaraz potem ją zakryłam, można powiedzieć.
3: O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania niedomówień Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania z gwiazdą West Endu Broadwayu Raminem Karimlo usłyszymy, jak śpiewa, i w związku z tym trzeba wytłumaczyć pewną kwestię. Czym jest Broadgrass i skąd się wziął?
2: Broadgrass. Broadway to Bluegrass. I was just mixing...
1: Broadgrass. Od Broadwayu do Bluegrass. Po prostu mieszałem te dwa światy, które mnie tak bardzo inspirują. Zaczęło się, gdy byłem w trasie z orkiestrą i pewnej nocy pomyślałem, czy możemy zrobić wieczór muzyczny, ale tylko z gitarą? Bo wydawało mi się, że optycznie to byłaby miła zmiana dla publiczności. Dźwięk, wszystko się wtedy zmienia. Piosenka, którą wszyscy znają, również. Odwróćmy ją do góry nogami, tak żeby usłyszeli ją znów po raz pierwszy. I to był wspaniały moment. Pamiętam, że ktoś mi powiedział, dobra piosenka powinna działać tylko na gitarze lub pianinie. Możesz ją aranżować i ozdabiać jak chcesz, ale jeśli nie działa tylko przy gitarze bądź pianinie, to prawdopodobnie nie jest świetną piosenką. I z gitarą zadziałało to pięknie. Był w tym prawie element folkowy. Zatem pomyślałem, jeśli znowu będę w trasie, chcę to zrobić z moim zespołem i przyjaciółmi, żebyśmy mogli cieszyć się byciem w trasie jak rodzina, a nie schemat tylko ja, który przyjeżdżam i śpiewam z orkiestrą, z którą niekoniecznie jestem zżyty. Potem byliśmy w Teksasie, mieliśmy wyjść na scenę i ktoś zapytał, co to właściwie jest, jaki to rodzaj muzyki. Na papierze to nie powinno działać, wygląda jak katastrofa, ale jakoś wszyscy dobrze się bawimy. Odpowiedziałem, nie wiem, to jak od Broadwayu po Bluegrass. Nazwijmy to Broadgrass.
2: I said, I don't know, it's like Broadway to Bluegrass, call it Broadgrass, I don't know, call it Broadgrass. And then I remember getting a tweet.
1: I pamiętam, że niedługo potem dostałem tweeta. Ktoś z Japonii pisał, kiedy przywieziecie Broadgrass do Japonii. Pomyślałem, o, rozeszło się, naprawdę się przyjęło. I taki był początek. To rzucony mimochodem komentarz. Ale muzyka sama w sobie opowiada historię. Muzyka folkowa to opowiadanie historii. Nędznicy zatem to muzyka folkowa, bo to jest opowiadanie historii. Po prostu zostało zaaranżowane na musical. Może z wyjątkiem partii Cosette.
2: That's storytelling. It's just been orchestrated into a musical. Except the Cosette parts.
1: I tutaj trochę wracamy do korzeni, bo profesjonalne opowiadanie historii, baśni, czy to nie jest bardzo specyficzna irańska cecha?
2: We like to tell stories. Even in our artwork, there's a lot of nuance and storytelling, as you say. And again, I can't.
1: Lubimy opowiadać historie. Nawet w naszej sztuce jest dużo niuansów i opowieści, tak jak mówisz. I znowu, szczerze, nie potrafię tu teraz przeprowadzić głębokiej analizy, ale to coś, w co coraz bardziej się zagłębiam. Kiedy o tym wspominasz, to myślę o moim celu i duchowym dziedzictwie. Duchowe dziedzictwo to termin, który krąży w moim sercu i głowie od kilku ostatnich miesięcy. I próbuję zrozumieć, dlaczego czasem widzisz coś i to cię porusza, ale nie rozumiesz. Więc myślę, dobra, spróbujmy to rozgryźć. Co to jest? Skąd to pochodzi? Mówiłem o tym na naszych koncertach i myślę, że to połączenie z Polską i Polakami też jest takim duchowym połączeniem, które odziedziczyliśmy. Patrząc na nasze kraje w latach 40., jak się nawzajem wspieraliśmy i wielu Polaków przyjechało do Iranu. Znowu szkoda, że nie w innych okolicznościach, ale mimo wszystko się połączyliśmy. I wydaje mi się, że to instynktownie objawia się w tym, co robię jako artysta. Dlatego to lubię. Im więcej teraz uczę się o sobie i o tym duchowym dziedzictwie i im bardziej próbuję to zrozumieć, tym bardziej myślę, że staję się lepszym artystą, bardziej autentycznym i bardziej otwartym.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dziwne, inne, atypowe, eksperymentalne. Literatura nie taka jak zawsze.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: To jeszcze wróćmy do tej trasy koncertowej po Polsce, która niedawno się zakończyła. To nie pierwszy raz, kiedy Jakub Wociel zaprosił do wspólnych koncertów Ramina Karimlo. Za pierwszym razem Kuba po prostu wysłał wiadomość do oficjalnego profilu Ramina. Co było w tej wiadomości takiego, że natychmiast Ramin przyjął tę propozycję kilka lat temu?
2: Honestly, Poland. Something said just go to Poland. I've always got...
1: Szczerze? Polska. Znowu, to było coś, co od zawsze jest we mnie, bo zawsze dobrze dogadywałem się z Polakami. Nawet kiedy pracowałem na statkach wycieczkowych, spędzałem czas za kulisami, po pokazach z inżynierami, którzy bardzo często byli Polakami. Piliśmy...
2: Drink vodka, play cards.
1: Graliśmy w karty, pamiętam, że zawsze podchodzili, robili swoją pizzę, a potem kroili ją śrubokrętami i proponowali: Ramin, weź kawałek. Więc zobaczyłem w wiadomości, że chodzi o Polskę i pomyślałem: tak, jedziemy. Nigdy tam nie byłem, a bardzo chcę jeździć w miejsca, w których jeszcze nie śpiewałem. Więc od razu zaczęło się odhaczanie punktów turystycznych, a potem poszukałem w sieci informacji o Jakubie, usłyszałem, jak śpiewa, pomyślałem: ten facet jest niesamowity. Jedziemy. Tutaj przypomnijmy, że Jakub Wociel, o którym mowa, razem z Broadwayem w Polsce ogłosił niedawno, że jesienią odbędzie się w Warszawie premiera Co się wydarzyło w Madison County. Jakub reżyseruje, za przekład odpowiada Daniel Wyszogrodzki.
2: I'd like to add to that, to encourage people to really come support new pieces like this and not just wait for the big commercial successes.
1: Chciałbym zachęcić ludzi, żeby naprawdę przyszli i wsparli nowe dzieła, takie jak to, a nie tylko czekali na wielkie komercyjne sukcesy. Bo jedno pytanie, które ciągle mi się w głowie pojawia: widzę to kunszt, ale to Broadway stawia się na piedestale. Dlaczego? To nie tak, że Broadway jest lepszy od tego, co dzieje się w Polsce. Po prostu tam dzieje się to dłużej. Jest większy system wsparcia, oczywiście na większą skalę, ale to, co robią artyści tutaj, bez wątpienia mogłoby się obronić, niezależnie czy to Nowy Jork, Chiny, Japonia czy West End. Wasza sztuka, wasi artyści tutaj są absolutnie na najwyższym poziomie, więc musimy, jestem teraz Polakiem, zadbajmy, żeby ta polska realizacja, co się wydarzyło w Madison County, stała się hitem, bo może to będzie wersja, która pójdzie w świat, potem wróci powiedzmy na West End czy Broadway i będzie się mówiło: to zaczęło się w Polsce. Twórzmy tutaj takie rzeczy, bo możliwości, kunszt są ogromne.
2: Let's say to the West End or Broadway, and it's like that started in Poland. And that's how we keep building things here, because the artistry is amazing.
1: Na pewno nauczyli cię czegoś po polsku. To proszę na zakończenie. Antena jest twoja.
2: No, it's been hard. It's a hard language.
1: Yes, it is.
2: Well, dzięki. I've learned that.
1: Great.
2: Śpiewaj. Pozdrawiam. Słuchacie. RMF Classic.
3: Hi, G Musicale.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.

0: Mała teatralna w Café Classic.
1: Majówka, nie majówka, mała teatralna obowiązuje. Pani Maja napisała: byłam ostatnio w Łodzi i w ramach tak zwanego wolnego czasu przewodnik zaproponował nam pójście do teatru Arlekin na Włókniarki. Powiedział, że nikt tak dobrze nie opowiada historii tego miasta jak tych 8 aktorek przez niecałe 2 godziny. Wyszliśmy strasznie poruszeni. Jakby całe miasto, które od zawsze ma aleje włókniarzy, a rondo włókniarek wywalczono dopiero niedawno, przemówiło. 8 bosych kobiet w zgrzebnych sukienkach z dłońmi czerwonymi za nadgarstki i cała scenografia z 8 skrzynek zbitych z nierównych desek, w które kobiety zwijają się na końcu przedstawienia, jakby ich nigdy nie było, w żywym manifeście, wyszeptanym, wykrzyczanym i wyśpiewywanym, bo z tyłu sceny za półprzezroczystą kotarą jest fantastyczny band z 2 gitar i perkusji. Trzeba ten spektakl zobaczyć, choćby dla jednej chwili, w której na środek pustej sceny zjeżdża listwa ze złączonych kilkunastu wielkich motków, z których białe nici ciągną się wysoko w górę, tworząc harfę, na której gra jedna z włókniarek i opowiada kolejną wstrząsającą historię przemocy, o której kultowa ziemia obiecana nie wspominała. Pani Maju, bardzo dziękujemy za te rekomendacje. Kawiarkę oczywiście wysyłamy, a jeżeli wy chcielibyście otrzymać od nas kawiarkę w ramach małej teatralnej, to dokładna instrukcja obsługi, jak można to uczynić, znajduje się na rmfclassic.pl w zakładce audycji Café Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
4: Już w poniedziałek po 10:00 w RMF Classic.
5: Allegro z piątej symfonii Franciszka Schuberta w wykonaniu Europejskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Claudio Abbado za chwilę, w RMF Classic najpierw taniec cukrowej wróżki z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje James Levine.

Allegro z piątej symfonii Franciszka Schuberta w RMF Classic, a za chwilę muzyka z Wichrowych Wzgórz, najnowszej ekranizacji, którą można oglądać od niedawna w streamingu. Co więcej, na tę kompozycję możecie głosować w ramach listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Najbliższe notowanie jutro o godzinie 18. Tak kończymy nasze dzisiejsze majówkowe, wyjątkowe, musicalowe spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic. Napiszcie, jak wrażenia ze spotkania z Raminem Karimlo. Czy więcej takich powinniśmy organizować, takich międzynarodowych spotkań teatralnych? Czy interesują was bohaterowie Broadwayu, West Endu? natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. Z przyjemnością wrażenia przeczytam po tej rozmowie. A dzisiaj już mówię dziękuję. Do usłyszenia. Spokojnego wieczoru. Natalia Grzeszczyk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: W zeszłym tygodniu zaprezentowałem pierwszą część trzypłytowego wydawnictwa Erato, Bohater 1, znakomity flecista Jean-Pierre Rampala. A w programie tym razem Vivaldi, Tartini i Devien. Barok w wiosennym wydaniu.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Czasem ja dzwoniłam zapytać, co się dzieje, czasem oni dzwonili powiedzieć, że coś ciekawego się wydarzyło. Tak samo było ze słynnym hotelem Czarny Lew w Pcimiu, na drodze do Zakopanego, do którego jeździłam raz na jakiś czas dla podtrzymania kontaktu. Głównie zajmowaliśmy się hotelami orbisowskimi, ale choć ten do Orbisu nie należał, był w naszym delikatnym zainteresowaniu. Czasem zatrzymywali się w nim dyplomaci jadący w góry. Jeśli tak się stało, konkretni pracownicy hotelu dawali nam znać telefonicznie. Trzeba pamiętać, że werbowaniu pracowników hotelu towarzyszyła niemała biurokracja. Źródłu trzeba było prowadzić teczkę. Należało pisać raporty, tłumaczyć się szefowi. Przez jakiś czas zajmowałam się analizą teczek całego wydziału, więc sporo o tym wiem. W papierach sprawdzało się, czy oficer prowadzący spotyka się ze źródłem regularnie, jakie są tego wyniki, jakie koszty i czy to w ogóle ma sens. Proszę pamiętać, że nie werbowaliśmy wszystkich wokół, ani nie przyjmowaliśmy wszystkich zleceń, które rzucały nam wydziały operacyjne. Gdy przychodziło zlecenie, a my mieliśmy lepsze rzeczy do roboty, to zapadała decyzja, że nie poświęcimy na to czasu i tyle. Na co dzień zbieraliśmy dla kontrwywiadu cenne informacje o tym, co figurant robi w hotelu i co planuje w Krakowie, ale te dane były dla nas istotne także wewnętrznie. Jeszcze zanim cokolwiek powiedzieliśmy wydziałowi drugiemu, bo biuro B przede wszystkim zajmowało się klasyczną obserwacją. Informacja o tym, kiedy ktoś wychodzi na miasto, była dla nas istotna dlatego, że umożliwiała właściwe, sprawne skoordynowanie działań z sekcją obserwacji, która podejmowała figuranta w momencie opuszczania hotelu. Przekazanie mogło się odbyć na zewnątrz, ale mogło też w holu, gdzie przychodził wywiadowca. Tam, udając oczywiście, że się nie znamy, wymienialiśmy porozumiewawcze spojrzenia w momencie, gdy pojawił się właściwy figurant, którego oddawałam na czas jego pobytu na mieście. W drugą stronę było tak samo. Wywiadowca nieraz przychodził za figurantem do hotelu. Siadał dyskretnie z boku i szedł dopiero, gdy ja przejęłam sprawę. W forum mieliśmy ten komfort, że przy wejściu była kamera, więc potwierdzaliśmy ruch figurantów w ogóle bez wychodzenia z naszej kanciapy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic. Po reklamie.

0: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
1: Dobry wieczór, mili państwo. Tydzień temu zacząłem opowieść o przesyłce, która dotarła do mnie holenderską pocztą, a w tej paczce był między innymi trzypłytowy bokserato, reedycja nagrań z lat 60. wydana przez właśnie Erato w 1985 roku. Trzy płyty, trzech dyrygentów, trzy dekady nagrań, jeden flet. Jean-Pierre Rampal. Wtedy usłyszeliśmy Mercadantego, Cimarosę i Sammartiniego. Dzisiaj pozostałe nagrania z tego trzypłytowego wydawnictwa. Zresztą jest bardzo symptomatyczny ten box dla momentu, w którym powstał. Rok 1985. Erato przeżywa bardzo poważne kłopoty. Udział wytwórni w rynku klasycznym spada dramatycznie z 13% w 1975 roku do 8% w 1990. Nowe kierownictwo próbuje ratować firmę drogimi, prestiżowymi produkcjami, tracąc przy tym swoich największych artystów, niestety, czyli Payarda, Maurice'a André i Rampala. A w tle przecież już jest płyta kompaktowa. Właściwie już pojawia się w salonach i sklepach. I wytwórnie, które nie nadążyły z konwersją katalogu na ten nowy nośnik, przegrywają. I Erato niestety też przegrywa. W 1992 roku przejął ją Warner. Płyty reedycyjne z 1985 roku, jak ta, którą trzymam w ręku, to ostatni akt świetności winyla i pożegnanie z tą epoką na bardzo wiele lat. Ale jakże piękne pożegnanie. Trzecia płyta, tam Karl Riesenpart i jego orkiestra kameralna Radia Sary. Nagranie z 1964 roku, pierwotnie wydane jako osobna płyta Erato, dzisiaj zebrane w tym boksie. Riesenpart, Niemiec urodzony w Kilonii, nagrał dla Erato przez lata 50. i 60. około 170 płyt, a jego współpraca z Rampalem to osobny rozdział historii muzyki fletowej. Riesenpart zmarł nagle w Boże Narodzenie w 67 roku w Lizbonie podczas tournée i jego orkiestra nie przeżyła długo swojego twórcy. Na tej płycie, której będziemy słuchali za chwileczkę, jest Tartini i Vivaldi. No nie cztery pory roku, tylko koncert fletowy A-moll. Kameralny, jakby dla bliskich sobie ludzi skomponowany. I Tartini, koncerto G-dur, pełne włoskiego słońca i takiej fajnej elegancji. Jean-Pierre Rampal, orkiestra kameralna Radia Sary, dyryguje Karl Riesenpart.

W Classic słuchamy programu Muzyka z Podigły w niezmiennej już majówkowej realizacji Bartka Niedźwieckiego i prowadzeniu Wojtka Padiasa. Wiem, że dzisiaj jest dzień flagi narodowej i wybaczcie, proszę, ale nie zadmę w żaden narodowy róg bawoli długi, centkowany kręty. Nie zamacham wielkimi słowy, nie przytoczę poetów. Dlaczego? Domysły państwu zostawiam i majowemu

pierwszemu grillowaniu, bo po to jest dzisiaj ta muzyka. Polecam. A teraz płyta numer dwa z tego trzypłytowego boksu Rato, którego, przypomnę, słuchamy już drugi tydzień, i kompozytor, o którym muszę coś Państwu powiedzieć. François Devien, urodzony w 1759 roku jako najmłodsze z 14 dzieci siodlarza. Flecista, fagocista, profesor pierwszego konserwatorium paryskiego, autor 300 kompozycji, głównie na instrumenty dęte. Za życia nazywano go Mozartem fletu. I nie był to komplement na wyrost, bo jego melodie są dokładnie właśnie takie jak Mozarta. Lekkie, eleganckie, skomponowane i zagrane bez wysiłku. Ale życie Devien skończyło się dramatycznie, bo w 803 roku trafił do zakładu dla obłąkanych pod Paryżem, tego samego, w którym przebywał w tym samym czasie niejaki markiz de Sade. Zmarł, nie ten markiz, tylko Devien, zmarł po 4 miesiącach, miał tylko 43 lata. Po śmierci zapomniano o nim właściwie całkowicie, przywrócił go światu, no właśnie, Jean-Pierre Rampal, dzisiejszy bohater naszego spotkania i ten, którego słuchaliśmy przecież tydzień temu. W maju 69 roku z Paillardem i jego orkiestrą kameralną nagrał 4 koncerty fletowe Devien dla Erato. 2 z nich za chwileczkę Państwo usłyszą z płyty reedycyjnej z 1985 roku.

0: No i moi mili, tyle wiosennej, dwutygodniowej przygody z muzyką fletową i jej bohaterem Jean-Pierre Rampalem. Co za tydzień? To jeszcze nie wiem. Do usłyszenia.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Dzień dla historii Polski szczególny. Dzień Konstytucji 3 maja. Z jej obroną był związany Tadeusz Kościuszko. Będziemy podróżować jego śladami. Śladami właśnie Tadeusza Kościuszki. Moim gościem będzie Konrad Myślik, pisarz i publicysta, autor książek o Krakowie i członek zarządu Komitetu Kopca Kościuszki.
1: Jasna strona świata.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź

banie. Cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: On po ciebie przyjedzie i zabierze cię w jakieś miejsce, żebyś mogła odreagować przedstawienie. Nie możesz taka rozbuchana iść spać, nie możesz robić na drutach. Ile ty masz lat?
3: Ale może ona nie rozumiała, ja jak też jestem rozbuchany, to chwytam druty tak naprawdę.
2: Druty, prawda? No, tak.
3: To wiadomo. O wpływie opróżnienia zmywarki na powstanie scenariusza serialu. O siłowni, o bulionie, ale i po prostu o teatrze. Porozmawiam z Agnieszką Pilaszewską. Zapraszam do wysłuchania Niedomówień, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Niektórzy lubią urozmaicenie. My używamy takich głównie podczas występów. To prawda, że braliście udział w Mam Talent? Spytała. Gan uśmiechnął się lekko. Dali nam 3,5 minuty. W tak krótkim czasie mogłem wykonać tylko proste podwieszenie głową w dół. Weronika wyjęła z aktówki zdjęcie martwego komendanta Andrzeja Mąki. Coś takiego? Gan długo się zastanawiał. Z pewnością ta pozycja mogła być inspirowana podwieszeniem prezentowanym w telewizji, przyznał i zaraz dodał. Tak myślałem, że chodzi o zwłoki na ulicy Jazdów. Ta zbrodnia raczej nie spopularyzuje waszej metody, mruknęła Vera. Gan wzruszył ramionami. Shibari nigdy nie było dla każdego. To sztuka niszowa. Wschodni odpowiednik naszego sadomaso z dybami, klatkami i krzyżami. Czy to prawda, że wywodzi się ze sztuki wojennej? Przeczytałam, że kiedyś Japończycy krępowali tak jeńców. Nie do końca, odparł mistrz. To tak jakby powiedzieć, że dyby i pręgierze BDSM wywodzą się z inkwizycji. Shibari od początku było sztuką Arsamandi. Pierwsze zdjęcia skrępowanych kobiet przywozili amerykańscy żołnierze po II wojnie światowej. W latach 70. nastąpił rozkwit. Rynek zalały kasety wideo japońskiego porno. To w Japonii całkiem dobrze prosperujący biznes? Jest cały dział porno z użyciem lin. Ale wracając do pytania, faktycznie to samuraje zaczęli wykonywać ten rodzaj wiązań do unieruchamiania jeńców. Z pragmatycznych względów. Jest to metoda prosta, szybka i skuteczna. W dawnych czasach rzeczywiście rodzaj wiązań miał znaczenie dla statusu pojmanego. Bywało, że chodziło o pokazanie jego siły, co przydawało chwały zwycięzcy. Jeśli pokonany był człowiekiem znacznym, ten, kto go zniewolił, miał prawo się tym szczycić. Stosowano inne wiązania dla jeńców mniejszego kalibru, inne zaś dla wodzów. Liny w tamtych czasach zastępowały współczesne kajdanki i klatki. Było to dość wygodne. Bojownicy często się przemieszczali, a kawał sznurka każdy mógł wrzucić do mandżura.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.